Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: jest 6:00. Wiadomości Super FM.
1: Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr po masowym śnięciu ryb. Nowa funkcja w M-Obywatelu.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Werdecka, dzień dobry. Wojskowe lotnictwo podrywało się nad ranem w powietrze w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Operacja już się zakończyła, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ukraina przekazała, że zaatakowany został m.in. Kijów. Rosja wysłała na ukraińską stolicę drony i rakiety balistyczne. Trafiony został budynek mieszkalny w historycznej dzielnicy Padł. Ludzie zostali uwięzieni na piętrach od 7 do 9. Alarm powietrzny ogłoszono w nocy w niemal całej Ukrainie. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania

0: 65-latka zatrzymanego wczoraj rano na obrzeżach Kielc na zalesionym terenie. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę przed jej śmiercią. Tuż po zatrzymaniu trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał jego stan zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
1: Był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
0: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się. Podczas kolejnych wizji terenowych nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.
2: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
0: W rzece Bóbr doszło do masowego ścięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika w Pilchowicach w związku z remontem zapory. Resort rolnictwa ma dziś przedstawić wstępny bilans strat w ogrodnictwie po ostatnich załamaniach pogody. Przymrozki, ulewy, a ostatnio afrykańskie upały zdziesiątkowały zbiory. Mocno ucierpiały m.in. porzeczki.
3: Czarna porzeczka, największe straty w historii. Sok z czarnej porzeczki, polską specjalnością, na pewno będzie droższy. Zbiory, które będziemy uzyskiwać, będą kilkadziesiąt procent niższe.
0: Mówią ogrodnicy z Lubelszczyzny. Uszkodzony nagrobek ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim w Krakowie skradziono płaskorzeźbę przedstawiającą literata. Według ustaleń policji to jeden z kilkunastu pomników uszkodzonych w ostatnim czasie na najstarszej, zabytkowej krakowskiej nekropolii. Jest już nowa funkcjonalność w aplikacji M-Obywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
4: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
0: By sprawdzić ważność OC w M-Obywatelu, wystarczy wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN lub numer polis.
5: Dzień dobry, lato!

Od opadów deszczu rozpoczyna się poniedziałek, chociaż na niebie widać przebłyski słońca. Dzień dobry, tu Super FM, 17 minut po godzinie 6. Tak, tak, dzisiaj przelotne opady deszczu w naszym mieście. Chłodny poranek, trudne rozpoczęcie nowego tygodnia, twarde lądowanie po weekendzie. Wiatr umiarkowany, ale będzie jeszcze padać około godziny 14-15, no i spore zachmurzenie, chociaż jak na razie to widzę, że są spore szanse na słońce, chociaż i opady deszczu będą się pojawiać. Tak jest, Lola Young, Lady Punk, jeszcze do godziny 6, czyli teraz utwór Messy, a następnie Tacy Sami.

0: Więcej tych pogodowych informacji w Radiu Super FM za pół minuty. Właśnie prognoza pogody już po godzinie 6.30. Coldplay na przykład, albo Katy Perry, czy męskie granie orkiestra.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Trudno się rozpoczął ten poniedziałek, bo około godziny 5 to i przelotne opady deszczu. One jeszcze mogą dzisiaj wrócić, ale jak na razie, jak patrzę w niebo, to widzę słońce, chociaż chłodno, 11 stopni. No i niewiele więcej dzisiaj w ciągu dnia, maksymalnie 19 na termometrach. No i to będzie rozpoczęcie tygodnia pod znakiem opadów deszczu. Dzisiaj jeszcze popada. Padać będzie też jutro. Jutro też 16-17 stopni. Jakby taka wczesna wiosna wróciła, a może nawet jesień?
8: Lato. Dzień dobry, lato.
9: Lato.
8: Super.
0: A my mamy lato i my lata właśnie chcemy. 6 dzień lipca, poniedziałek, to jest poranny program radia Super FM. Dzień dobry. Offenbach, Coldplay, Katy Perry. Obiecałem, że będą. Męskie granie orkiestra do godziny 7. I tak właśnie będzie. Muzykujemy i rozpoczynamy poniedziałek na 97,5.
8: Lato. Dzień dobry, lato.

Dzień dobry, tu Super FM, ależ rozpoczynamy poniedziałek, co prawda chłodny Szczecin, chłodny, może mało przyjemny z nowym tygodniem, ale za to słoneczny, trzeba łapać jakieś pozytywy, prawda? 6:37, zaglądamy do szczecińskiej komunikacji miejskiej, pojedyncze kursy tramwajów odwołane, tramwajów czy autobusów, no bo o 6:08 na przykład nie było dziesiątki z pętli głębokie, no i analogicznie o 6:57 z pętli Gumieńce w kierunku placu Rodła dziesiątka też nie pojedzie. No ale to jakieś pojedyncze kursy, bo poza tym komunikacja miejska w naszym mieście, tramwaje i autobusy z nowym tygodniem radzą sobie naprawdę bardzo dobrze. To znaczy nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, bo ledwo mieliśmy wschód dopiero co, ale jak na razie jest przyzwoicie. Oczywiście jeżeli macie informacje z dróg, to dawajcie znać, dzwońcie 9124455, ale możecie też pisać na Messengerze do Radia Super FM, dawajcie znać o ewentualnych utrudnieniach, jak na razie ich nie widać. Mam nadzieję, że tak będzie już do końca naszego porannego dyżuru, a pierwsza pomoc drogowa w Radiu Super FM o godzinie 7:20.

Katie, czyli Kasia. Kasia Perry w Radiu Super FM za 15 minut będzie siódma, a czołowi lekkoatleci z różnych stron świata przyjadą do Szczecina, bo już 26 sierpnia odbędzie się 9. Międzynarodowy Memoriał Wiesława Maniaka i bilety na to wydarzenie już można kupić w internecie, tak zwanym szeroko pojętym. Tak, już są wejściówki na Maniaka, a warto wybrać się w tym roku, myślę, wyjątkowo. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze sportowe emocje, ale po drugie stadion lekkoatletyczny po delikatnym liftingu, po takim delikatnym remoncie, między innymi nowe krzesełka, nowe miejsca, nowe siedzenia. No i trybuna odświeżona wygląda zdecydowanie lepiej. Widziałem na własne oczy, widziałem na żywo, wiem co mówię. Dlatego jeżeli się zastanawiacie, to nie ma co się zastanawiać, tylko 26 sierpnia widzimy się na Memoriale Wiesława Maniaka, oczywiście na stadionie przy ulicy Litewskiej.

0: Super FM. Super FM. Lato. Lato.
1: Teraz dopiero będzie dyskotekowy klimat. Panie proszą panów, panowie proszą panie na jednego małego przed godziną siódmą. Chodzi oczywiście o taniec, bo 8 minut zostało do godziny siódmej, a w Super FM Bad Boys Blue.

My Lady of the Night. O nocy śpiewali Bad Boys Blue, a my mamy poranek. I to poniedziałkowy poranek, także nie byle jak.

0: Zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
1: Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
6: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowa Hotels.pl.

0: Więcej muzyki na wakacje.
1: Super FM. Jest 7:00. Wiadomości Super FM.
2: Autobus wjechał w przejście podziemne w Warszawie, 6 osób rannych. Na niższe ceny paliw na razie nie ma co liczyć. Neymar ogłasza koniec kariery w reprezentacji po porażce z Norwegią.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Dorota Wertycka. 6 osób rannych, kilka samochodów staranowanych. To bilans wypadku autobusu ZTM linii 186 w Warszawie. Wieczorem autobus wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wiadomo, że zanim się to stało, uszkodził tramwaj. Potem uderzył dachem w strop przejścia i staranował kolejny samochód, mówi Robert Dziubak z Warszawskiej Straży Pożarnej.
3: I razem z tym samochodem, że tak powiem, wpadł przejście podziemne, które jest pod estakadą tutaj Alei Jerozolimskiej koło Dworca Zachodniego.
2: Dwie osoby ranne trafiły do szpitala, pozostałe mają lekkie obrażenia. W autobusie doszło prawdopodobnie do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. Został już wyciągnięty z przejścia podziemnego. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a w czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z BM Reflex.
4: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
2: A teraz to właśnie ceny ropy na rynkach światowych i kurs złotego wobec dolara decydują o cenach paliw. Szef MON-u odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2002-2026. Władysław Kośniak-Kamysz poinformował, że zrobi to w uzgodnieniu z premierem. A to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Co najmniej 7 osób zginęło, 24 zostały ranne w wyniku zmasowanych

0: nieudanego rosyjskiego ataku z powietrza na Kijów. Już przed północą czasu miejscowego w stolicy Ukrainy było słychać potężne eksplozje. Nad ranem w związku z rosyjskimi atakami podrywały się polskie wojskowe myśliwce. Ta operacja już się zakończyła. Atak na Ukrainę trwał do godzin porannych. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Ewakuacja 10 tysięcy osób na południu Francji to z powodu pożaru w departamencie Pireneje Wschodnie. Decyzja o ewakuacji takiej liczby ludzi, dwa razy większej niż początkowo zakładano, zapadła wieczorem, gdy ogień objął około 2000 hektarów. Upał, susza i silny wiatr sprawiły, że pożar szybko się rozprzestrzeniał. Do walki z nim wysłano około 700 strażaków oraz samoloty i śmigłowce gaśnicze. A w tym samym departamencie oraz 15 innych na południu i zachodzie Francji ogłoszono pomarańczowy alert pogodowy z powodu prawie 40-stopniowych upałów. Neymar ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Brazylii. Decyzja związana jest z porażką z Norwegią 1-2 w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Najlepszy brazylijski piłkarz dekady był w ostatnich latach nękany kontuzjami. Poprowadził Brazylię do pierwszego w historii złotego medalu olimpijskiego na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
2: 12 stopni w Szczecinie i rośnie. Urośnie do 19 stopni. Dzisiaj po południu około godziny 14 znowu przelotne opady deszczu i wiatr może być nieprzyjemny. Taki w porywach do 40 km na godzinę, dlatego odczuwalna temperatura dzisiaj to 15 bądź 16 stopni. Jutro też przelotne opady przed południem i na termometrach 17-18 stopni. Kiedy wrócimy do lata tak na dobre, według tych aktualnych prognoz, w środę tylko słońce i 22 stopnie.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
3: Lato. Dzień dobry, lato.
4: Lato.
2: Warto czekać do środy, warto też być razem z Radiem Super FM teraz w ciągu najbliższych kilku, no może kilkunastu minut, bo poranna zabawa Super FM oczywiście wakacyjna, my się nie zatrzymujemy, wręcz przeciwnie, do końca wakacji, do ostatniego dnia będzie można zdobywać atrakcyjne, ciekawe nagrody na 97,5 za to, że odgadujecie szczecińskie atrakcje. Ja rzucam wskazówki, wy dzwonicie i odpowiadacie. No i codziennie jest coś do zdobycia na antenie Super FM. Zapraszam też Was na wielki finał, to znaczy jak ktoś będzie regularnie dzwonić przez całe wakacje, brać udział w naszej zabawie, no to zwiększa swoją szansę na to, że 31 sierpnia w ostatni dzień wakacji wygra, zdobędzie tę nagrodę główną tych wakacji, czyli rejs w dwie strony dla dwóch osób do Szwecji razem z Unity Line. Ależ to jest nagroda, prawda? Emocje rosną, bo 31 dzień sierpnia zbliża się wielkimi krokami, ale na razie nie będę o tym mówić, no bo przecież to by oznaczało koniec wakacji, a wręcz przeciwnie, my jesteśmy na samym początku. Obiecałem, że będą Kuba i Kuba. Będą, ale najpierw...
3: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
2: Najpierw Beat Freaks. 5 minut po godzinie 7.

0: Sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Zaproszenia, vouchery, kasa w skrócie do wydania w lokalu Prywatka na Deptaku Bogusława w tym tygodniu do zdobycia codziennie rano w Super FM. Możecie wybrać się ze znajomym, na przykład w piątkowy czy sobotni wieczór. Co trzeba zrobić? Trzeba odgadnąć, o jakie warte odwiedzenia szczecińskie miejsce chodzi. W ubiegły weekend, to już jest wskazówka, od razu mówię, w ubiegły weekend przewinęły się tam tłumy szczecinian. Często tam chodzimy, szczególnie kiedy pogoda dopisuje. Co to za miejsce? 9, 1, 2, 4, 5, 5. Tłumy szczecinian w ubiegły weekend. I kiedy świeci słońce, kiedy pogoda dopisuje, to myślę, że szczególnie sobie upodobaliśmy to miejsce. 9, 1, 2, 4, 5, 5. Czekam na odpowiedzi na tę wskazówkę, na tę naszą poranną zabawę. Oczywiście standardowo po godzinie 8 będzie następna, a po godzinie 9 rozwiązanie. 12 minut po godzinie 7 teraz.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Trzeba zwalniać przed Estakadą Pomorską, na basenie górniczym, oczywiście jadąc z prawobrzeża do centrum Szczecina. Chodzi o pracę drogowców na Estakadzie Pomorskiej. Chyba zdążyliście się już do tego przyzwyczaić. Natomiast mogą być tacy kierowcy, którzy jadą dzisiaj po raz pierwszy do centrum po tych zmianach. Dlatego informujemy, że na Estakadzie Pomorskiej prace związane z modernizacją torowiska. No i to powoduje, że powstają utrudnienia. Trzeba zwalniać w drodze do centrum. Kiedy już pokonacie Estakadę Pomorską, to na Moście Długim, na trasie zamkowej czy na Łasztowni, tak powiem ogólnie, utrudnień nie ma. Jeżeli chodzi o Lewobrzeże, węzeł Głębokie, Aleja Wojska Polskiego, do samego centrum jedziemy raczej spokojnie. Podobnie zresztą na Gumieńcach, chociaż coraz gęściej od samochodów na ulicy Europejskiej, to też nie ma na co narzekać. Myślę, że poza tą Estakadą Pomorską raczej nie powinniśmy marudzić. Nie powinniście marudzić wy, kierowcy, na północy Bogumińska przejezdna, ale także Obotrycka, Wilcza, Czanieckiej, Przyjaciół Żołnierza. Tam już tylko uśmiechy. No i świeci słońce. Mogłoby być cieplej na rozpoczęcie tego tygodnia, ale przecież, jak to się mówi, nie można mieć wszystkiego, prawda?
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Czym by tutaj poprawić nastroje? Ricky Martinem. Ricky Martin w Super FM, czyli Living La Vida Loca. 22 minuty po godzinie 7. Dzień dobry.

Trudno to zbagatelizować, trudno o tym nie mówić, trudno przymknąć oka jak w Radiu Super FM. Living La Vida Loca i Ricky Martin oczywiście. Dzień dobry, 26 minut po godzinie 7, już za chwilę wiadomości na naszej antenie. 7.30 oczywiście, serwis informacyjny szczeciński, będziemy mówić o naszym mieście, wiadomości sportowe, no a dzieje się przecież na Mistrzostwach Świata. Brazylijczycy odpadli, Erling Haaland wyrzucił Brazylię z mundialu, także jest o czym mówić.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, Mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
10: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Dzień dobry. Nowy tydzień, ale problem stary i spodziewany. Od poniedziałku znowu przykorkowało się przed Estakadą Pomorską, mniej więcej od basenu górniczego. Kierowcy jadą wolniej od Prawobrzeża w kierunku Śródmieścia. Przypomnijmy więc, że to planowe, zapowiadane utrudnienia teraz w kierunku centrum, ale będzie i zamknięcie wewnętrznego pasa w kierunku wyjazdu z miasta oraz na obu kierunkach. Wszystko to ze względu na remont torowiska na Estakadzie Pomorskiej. Według harmonogramu ekipy mają zakończyć pracę za mniej więcej 4 miesiące.
11: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
10: Poniedziałek, czyli jeszcze można podsumowywać weekend. Szczecin oficjalnie ma 81 lat, czyli m.in. odbyła się uroczysta sesja Szczecińskiej Rady Miasta. 4 osoby: dr Grażyna Dudkiewicz, Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, ksiądz Ireneusz Antkowiak oraz Andrzej Wojciechowski dostali medale za zasługi dla miasta Szczecin, a profesor Bohdan Boguszewski oraz Tomasz Gierwiatowski z Ligi Superbohaterów zostali honorowymi ambasadorami Szczecina. W sobotę była rekonstrukcja historyczna i mapping na ścianie Urzędu Miasta.
12: Szczecin nie wybiera za ciebie tempa.
13: Daje przestrzeń, żebyś mógł je odnaleźć.
10: A w niedzielę był tort na 81 kg i impreza na różance.
11: To są wiadomości w Radiu Super FM.
10: Pierwszy mecz już za niespełna 3 tygodnie, a na razie jest jedno zwycięstwo i jedna porażka. Tak aktualnie prezentuje się bilans po piłkarzy Pogoni Szczecin w meczach sparingowych przed kolejnym sezonem Ekstraklasy. W nim granatowo-bordowi będą grali w nowych strojach, które klub prawdopodobnie zaprezentuje dzisiaj. W ostatni weekend Pogoń przegrała. Towarzysko z ligowym rywalem Zagłębie Lubin pokonało Dumę Pomorza 2-0. A na dzisiaj klub zaplanował konferencję prasową, podczas której zostanie ogłoszony nowy, tu cytat, partner kluczowy Pogoni. I co oczywiście interesuje kibiców, najprawdopodobniej to wydarzenie będzie połączone z prezentacją strojów, które będą nosić granatowo-bordowi w nadchodzącym sezonie. Zanim jednak liga, to mundial wkracza w decydującą fazę. W nocy też grali. Posłuchajcie, więcej sportu już teraz.
9: Super FM. Sport.
14: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Norwegia i Anglia zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Norwegia niespodziewanie pokonała Brazylię 2-1, a Anglia wygrała po dramatycznym meczu z Meksykiem 3-2. Zacznę od tego pierwszego meczu, bo Brazylia stworzyła sobie kilka dogodnych sytuacji. Już w 14 minucie mogła prowadzić, ale Bruno Guimaraes nie wykorzystał rzutu karnego. Mecz rozstrzygnął się w końcówce dzięki kapitalnej formie Erlinga Haalanda, który najpierw strzelił główką w 79 minucie, a potem zza pola karnego w 90. Nie mogę w to do końca uwierzyć. Marzyłem o grze Mistrzostwach Świata z Norwegią, o wprowadzeniu ich na ten turniej, ale nigdy nie spodziewałem się wygranej z Brazylią. To wszystko wręcz nierealne. Brakuje mi słów. Trudno opisać to, co czuję, to, co robię. Czasami już muszę uszczypnąć się w ramię, żeby sobie uświadomić, że to nie jest sen. Brazylia tuż przed końcowym gwizdkiem strzeliła jeszcze gola, bo Neymar wykorzystał rzut karny. Jeszcze więcej działo się w meczu Meksyku z Anglią pod koniec pierwszej połowy. Jude Bellingham w ciągu 120 sekund strzelił dwa gole, ale chwilę później Julian Quiñones przywrócił Meksykowi nadzieję. Po zmianie stron w 54 minucie czerwoną kartkę zobaczył Jarrell Kwanza, ale osłabieni Anglicy chwilę później powiększyli prowadzenie, bo Harry Kane wykorzystał rzut karny. W 69 minucie kolejny karny, tym razem dla Meksyku, wykorzystał go Raul Jimenez. Do końca meczu Anglicy już się bronili, ale skutecznie i awansowali do ćwierćfinału. Wimbledon już bez polskich tenisistów. Hubert Hurkacz był blisko awansu do ćwierćfinału. Prowadził 2-0 w setach z Niemcem Janem Lennardem Struffem, ale doznał w czwartym secie urazu mięśni brzucha i w piątej partii zrezygnował z dalszej gry. W turnieju kobiet kolejna niespodzianka, odpadła Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu przegrała z Naomi Osaką 2-6 i 6-7. Dublet kolarzy UAE Team Emirates na drugim etapie Tour de France wygrał Meksykanin Isaac Del Toro, a obok niego na wzgórzu Montjuic w Barcelonie finiszował Słoweniec Tadej Pogacar, który dzięki temu awansował w generalce na drugie miejsce. Traci 6 sekund do Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. To jego 9 zwycięstwo w karierze. Drugi był George Russell z Mercedesa, a trzeci Lewis Hamilton z Ferrari. Lider cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli miał problemy techniczne i był 16.
9: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
15: Zaglądamy na słupki temperatur, a tutaj co się dzieje? 12 stopni. Wiem, mogłoby być cieplej, no ale spokojnie, w środę już będziemy mieć taki podmuch lata, taki porządny. Teraz 12 stopni, dzisiaj w ciągu dnia 19 i rano już bardzo wcześnie padało, jeszcze będzie padać. Przelotne opady około godziny 14. Jutro też od rana ma być mokro. Przelotne opady również jutro i 18 maksymalnie. No a w środę, tak jak wspominałem, w środę dużo słońca, 22 stopnie, natomiast też będzie wietrznie. Ostatnio sporo wieje, mocno wieje w Szczecinie, prawda?
9: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
16: Lato. Dzień dobry, lato.
15: Na zegarach, dokładnie, 7:43, z głośnika Timbaland, Kerry Hilson, czyli The Way I Are. Doskonale znacie tę piosenkę. Wiadomości dla kierowców już za chwilę. Myślę, że nie może być lepiej. Rozpoczynamy poniedziałek.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Za Mostem Pionierów zwalniacie w drodze do centrum Szczecina, jadąc z Prawobrzeża. Dlaczego? Dlatego, że prace drogowców na Estakadzie Pomorskiej i powstają utrudnienia, kolejki, przejezdnie w podjuchach batalionów chłopskich Granitowa, Floriana Krygiera w obie strony. Tutaj utrudnienie nie ma. Tak samo na południowej Mieszka Pierwszego i nie najgorzej na Gumieńcach. Oczywiście sporo aut na Europejskiej czy na Ku Słońcu, ale do przeżycia. Jeżeli chodzi o północ Szczecina, to na Zagadłowicza, Kupczyka i Miodowej nie ma teraz kolejek. Podobnie w Alei Wojska Polskiego. W zasadzie im bliżej ronda Szarych Szeregów, tym samochodów więcej, ale też nie ma co kręcić nosem. Trzeba po prostu jechać i cieszyć się słońcem. Kiedy się wyjdzie z samochodu, to jest dosyć chłodno, ale w aucie powinno być dosyć przyjemnie. Na Bogumińskiej też utrudnień teraz nie ma. Obotrycka, Wilczas, Czanieckiej, Przyjaciół Żołnierza, Krasińskiego, Rondo Giedroycia, czyli popularny szczeciński Manhattan. Tam po prostu jedziemy. Będziemy aktualizować te informacje z dróg po godzinie 8, przed godziną 9, ale liczymy też na informacje od Was. Piszcie na Messengerze do Super FM albo dzwońcie 912455.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

7:47, dzień dobry, chociaż w zasadzie biorąc pod uwagę tematykę tego, co chcę wam opowiedzieć, to powinienem powiedzieć teraz Guten Tag, dzień dobry, tu Super FM. Niemcy, to jest taki kraj, nasz sąsiad z zachodu, no my bardzo blisko jesteśmy akurat Niemiec. Niemcy zaczynają drugi etap przebudowy linii kolejowej w kierunku Szczecina. Chodzi o odcinek Pasow, a granica z Polską. I ta przebudowa tego odcinka potrwa do końca 2027 roku. A teraz budowlańcy zajmą się elektryfikacją tego fragmentu Pasow, granica. Powstanie na nim 30-kilometrowy odcinek drugiego brakującego toru. Co ważne, po tej przebudowie pociągi będą rozwijać prędkość do 160 km na godzinę. No i teraz w tej beczce miodu jest łyżka dziegciu, bo pewnie zastanawiacie się, dlaczego o tym mówię. Dlaczego nagle Niemcy? Dlatego, że Niemcy będą mieć ponad 2 lata opóźnień przy tej przebudowie, przy tej modernizacji. Niemcy! Opóźnień. Naprawdę. To jest coś niebywałego. Ja myślałem, że tylko my mamy opóźnienia tutaj, po tej naszej stronie, a okazuje się, że za zachodnią granicą też się pojawiają opóźnienia. I to nie byle jakie. Ponad 2 lata już czekamy. Wiecie, co to oznacza? Że na trasie do Berlina jeszcze długo pozostaną autobusy zastępcze, które kursują już od 5 lat. Co ci Niemcy? Takie opóźnienia to... Ja myślałem, że to takie polskie, a jednak międzynarodowe. Za 11:08.

0: ktoś śpi, że my tak szepczemy? Mam nadzieję, że nie, bo 6 minut zostało do godziny 8, a my lecimy do pracy.
1: Co byśmy zrobili, Jezus Maria?
0: Wstaliśmy w poniedziałek.

0: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
10: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
11: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają! W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz!
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: I po reklamie.
16: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
17: Do jutra ministerstwo ma czas na propozycję naprawienia sytuacji w ochronie zdrowia. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku autobusu w Warszawie. Polacy inwestują głównie dla bezpieczeństwa finansowego.
2: Super FM. Wiadomości.
17: Dorota Wardycka. Do jutra szefowa resortu zdrowia i szef NFZ-u mają czas dany przez premiera na przedstawienie propozycji naprawienia systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o rozwiązanie problemu gigantycznych zarobków i niekontrolowanego czasu pracy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
18: Premier Donald Tusk mówi krótko.
19: Nie będę się wahał. Albo uwierzę im, ludziom, którzy przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloników VIP, nieuprawnionych gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też będę się z nimi żegnał.
18: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla z kolei, że zmiany są konieczne.
20: Nie mogą być takie zarobki i takie sytuacje, w których lekarz zarabiający 50 tysięcy złotych dostaje podwyżkę o 14%, a nauczycielka, urzędniczka zarabia 6 tysięcy i dostaje podwyżkę w sferze budżetowej o 3%.
18: Co na to wszystko Lewica? Odnosi się do tego posłanka Anna Maria Żukowska.
21: Patologią tego systemu jest to, że lekarze prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i są firmami, nie są lekarzami.
18: Są lekarzami, nawet mając firmy, tyle że wtedy pracują na kontraktach.
17: Policja bada przyczyny poważnego wypadku, do którego doszło wieczorem w Warszawie. Autobus komunikacji miejskiej wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wcześniej uszkodził tramwaj na skrzyżowaniu Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej, a następnie pojechał w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich, taranując po drodze 10 samochodów. Co najmniej 6 osób zostało rannych, mówi Robert Dziubak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
22: Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. W sumie 18 zastępów, bo grupa techniczna, żeby wyciągnąć z autobus z przejścia podziemnego.
17: Wiadomo, że kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem narkotyków.

0: narkotyków. Niewykluczone, że w autobusie doszło do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. A dziś rano w Warszawie utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra. Z ruchu wyłączone są stacje Wierzbno-Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika i Centrum. Pociągi kursują w dwóch pętlach, Kabaty Wilanowska oraz od Młocin do Świętokrzyskiej. Z powodów technicznych ZTM wprowadził autobusową i tramwajową komunikację zastępczą. 14 osób zostało uratowanych przez międzynarodowe ekipy ratownicze po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ostatnią żywą osobą, jaką zagranicznym ratownikom udało się wyciągnąć spod gruzów, jest około 40-letni dozorca centrum handlowego, który spędził pod zawalonym budynkiem prawie 8 dni. W wyniku podwójnego trzęsienia ziemi pod koniec czerwca w Wenezueli zginęły co najmniej 3342 osoby. Rannych jest prawie 16,5 tysiąca, a ponad 17 tysięcy ludzi straciło dach nad głową. W ciągu 3 miesięcy do Polski przyjadą dodatkowi amerykańscy żołnierze, donosi dziennik Gazeta Prawna. Według gazety otoczenie prezydenta i administracja USA rozmawiają o rotacyjnym systemie wojsk amerykańskich w Polsce oraz na temat stałej bazy wojskowej. Decyzja w tej ostatniej sprawie ma zapaść w ciągu od 6 miesięcy do roku. Blisko 3/4 Polaków inwestowało w ostatnim roku głównie dla bezpieczeństwa finansowego. Pieniądze inwestują przede wszystkim osoby w wieku od 35 do 44 lat. Tuż za nimi jest grupa do 54 lat, a na trzecim miejscu młodzi dorośli między 18 a 24 rokiem życia. Najchętniej inwestujemy w lokaty i konta oszczędnościowe, produkty emerytalne i kryptowaluty, którymi zainteresowanie maleje wraz z wiekiem.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
2: Super FM. Pogoda.
3: Dokładnie 14 stopni, 13 na Prawobrzeżu Szczecina, 14 w ścisłym centrum naszego miasta. Po południu dzisiaj 19, szału nie ma pewnie, prawda? Jeżeli chodzi o temperatury, chłodno, wietrznie, a do tego po południu dojdą jeszcze przelotne opady deszczu. Chyba nie takiej prognozy pogody się spodziewaliście, prawda? Raczej myśleliście, że powiem 25 stopni, tylko słońce. Ale tak nie będzie. Tak nie będzie w poniedziałek, tak nie będzie we wtorek, ale tak będzie w środę, 22 stopnie w środę i słonecznie. W tym tygodniu również będzie wiać, dlatego mocno trzymajcie się za czapki i kapelusze.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
4: Lato. Dzień dobry, lato.
5: Lato.
3: Co my tam mieliśmy po godzinie 8 robić? A, właśnie, mieliśmy przecież następną wskazówkę wam zdradzić w porannej zabawie Radia Super FM. Jak mógłbym o tym zapomnieć? Kasa zaproszenia do lokalu Prywatka na Deptaku Bogusława do wygrania w tym tygodniu w Radiu Super FM. Co trzeba zrobić? Trzeba odgadnąć, o jaką atrakcję, o jakie szczecińskie ciekawe miejsce chodzi. Jedna wskazówka już była po godzinie 7, a za chwilę będzie następna.
4: Lato. Dzień dobry, lato.

0: sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Trzeba powiedzieć, jakie to atrakcyjne miejsce w Szczecinie na wakacje na przykład. Jeżeli odgadniecie, o jakie miejsce chodzi, to zaproszenia i kasa do wydania do lokalu Prywatka na Deptaku Bogusława mogą być wasze. 912455 pod ten numer telefonu należy dzwonić i zdradzać naszej automatycznej sekretarce, mam nadzieję, poprawne odpowiedzi. Mówiłem, że dzisiaj chodzi o miejsce, które chętnie odwiedzamy, szczególnie jeżeli jest piękna pogoda, szczególnie kiedy świeci słońce, a poza tym z tego miejsca doskonale słychać. Czyli hejnał Szczecina, oczywiście. 912455. Skąd tak dobrze słychać hejnał Szczecina? 912455. Czekam na wasze telefony, czekam na poprawne odpowiedzi, bo nagroda jeszcze jest do zdobycia.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 22 minuty po godzinie 8, a my zaglądamy na ulicę Szczecina. Oczywiście trzeba zwolnić przed Estakadą Pomorską w stronę centrum, ale nie ma tam długich kolejek teraz jadąc z Prawobrzeża, czyli nie ma co narzekać, tak? Tak, umówiliśmy się, to dobrze. Węzeł Głębokie, Zagadłowicza bez utrudnień, Aleja Wojska Polskiego, tutaj jedziemy aż do samego centrum i też nie narzekamy, myślę, że nie najgorzej stosunkowo na szczecińskich Gumieńcach, Floriana Krygiera, czyli Podjuchy, w obie strony przejezdne, podobnie Rondo Hakena, ulica Południowa, Mieszka I, a w regionie autostrada A6 oraz droga ekspresowa S3. To jest przyzwoity poranek na szczecińskich ulicach, ale także na drogach regionu.

0: Wiadomości sportowe, ale też serwis informacyjny ze Szczecina. O Szczecinie już za moment w radiu Super FM. Tak jest, będziemy mówić o naszym mieście, będziemy mówić o Mistrzostwach Świata, będziemy wspominać występy Polaków przeciwko Brazylijczykom, Norwegom także, no bo absolutny hit na Mistrzostwach Świata. Przecież Norwegowie wyrzucili Canarinhos z turnieju. O tym też będziemy mówić już za chwilę. Dużo będzie się dziać jeszcze do godziny 9 w radiu Super FM.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
3: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
8: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
7: No właśnie, widzę.
8: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
7: Serio? To czemu ja się tu męczę?
8: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
13: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
4: Wiadomości Radia Super FM, Andrzej Kutys, zapraszam. Pod koniec minionego tygodnia wydawało się, że kierowcy opanowali trasę alternatywną i się nie korkowało, ale w poniedziałek dzisiaj sytuacja wróciła do normy. Czyli jeżeli wybieramy wjazd do Szczecina przez basen górniczy, Estakadę Pomorską, to trzeba się liczyć z wolną jazdą.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Dodajmy, że korkuje się w kierunku centrum, bo jeden pas jest zamknięty przez ekipę remontującą torowisko. Utrudnienie ma trwać do końca października. Oznacza to też, że tramwaje jeżdżą naprzemiennie, bo jednym torem, więc są inne rozkłady na pętle basenu górniczego. Zmieniło się także od dzisiaj na Pomorzanach. Do tego wrócimy w wiadomościach za godzinę.
5: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
4: Krzywdzące i niedopuszczalne komentarze skierowane pod adresem pracowników Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, którzy wykonywali powierzone im obowiązki służbowe, czyli szef Krajowej Izby Skarbowej po kilku dniach zabrał głos w sprawie mandatu dla szczecińskiej pierogarni za sprzedaż wody bez paragonu. Według przedsiębiorcy urzędniczka była bardzo uparta i nie dała sobie wytłumaczyć, że dopiero otwierają i kasa właśnie się uruchamia. Z kolei wcześniej szefowa związków w KAS wskazywała, że sama firma oferuje sprzedaż na godzinę przed otwarciem. Dlaczego więc kasa nie była włączona? Dla pierogarni sprawa jest przykra i niezrozumiała, a dla szefa KAS działania nie są prowokacjami. Ich celem jest przeciwdziałanie naruszeniom prawa, eliminowanie nieuczciwej konkurencji. Dyskutujecie na ten temat ostro na naszym profilu.
5: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
4: Porażka w meczu towarzyskim, debiut nowego bramkarza. Tak w skrócie można podsumować starcie piłkarzy Świtu Szczecin z pierwszoligową Miedzią Legnica. Duma Północy przegrała 0-1. Nie byliśmy gorsi, choć wynik tego nie pokazuje, komentował po spotkaniu trener Świtu Marcin Sasal.
6: Ja oceniam to bardzo pozytywnie pod względem i sytuacji, i pod względem tego, że byliśmy co najmniej równorzędnym zespołem.
4: W spotkaniu z Miedzią w barwach Świtu zadebiutował nowy bramkarz Dumy Północy Mateusz Abramowicz. 33-letni golkiper do Szczecina przyjeżdża z Odry Opole. Ma na swoim koncie niemal 90 meczów na boiskach pierwszej ligi, a także 30 spotkań w Ekstraklasie. Te spotkania już niedługo, a Mundial trwa. Posłuchajmy.
1: Super FM Sport.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Brazylia odpadła z Mistrzostw Świata już w 1/8 finału. Po zaciętym meczu przegrała niespodziewanie z Norwegią 1-2. Bohaterem meczu był Erling Haaland, który strzelił dla zwycięzców oba gole i dogonił w klasyfikacji strzelców Leo Messiego i Kylian Mbappé. Brazylia przegrała, bo zmarnowała sporo dogodnych sytuacji, w tym rzut karny już w pierwszym kwadransie meczu, mówi trener Carlo Ancelotti. To oczywiste, że jesteśmy głęboko zasmuceni. Uważam, że drużyna rozegrała do tej pory może nie spektakularne, ale dobre Mistrzostwa Świata. Myślę też, że w tym meczu akurat zasłużyliśmy na wygraną. Kiedy nadchodzi taki moment, musisz pomyśleć o porażce jako o początku nowej przygody. Musimy dalej pracować, rozwijać się i szukać nowych pomysłów. W ćwierćfinale Norwegia zagra z Anglią, która po emocjonującym meczu wygrała z Meksykiem 3-2. A dziś wieczorem znakomicie zapadające się starcie Hiszpanii z Portugalią. Wiem, jak trudny to będzie mecz, mówi trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Dla nas to jest finał. I mówię finał ze względu na to, co ze sobą ten mecz niesie, bo to może być nasze ostatnie spotkanie, jeśli zabraknie nam czujności, a Portugalia zagra bezbłędnie. Ale może to też oznaczać kolejne 3 spotkania. Wierzę w rozwój mojego zespołu, bo widzę jeszcze margines do poprawy. I myślę, że jesteśmy w stanie zrobić krok naprzód i grać jeszcze lepiej. To spotkanie o 21, a o 2 w nocy Belgia zmierzy się z USA. Hubert Hurkacz przegrał z kontuzją i w 5 secie poddał meczy 4. rundy Wimbledonu. Nasz tenisista prowadził z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2-0 w setach, ale potem zaczęły się problemy z mięśniami brzucha. Ostatecznie skarczował w piątym secie, przystanie 4-2 dla rywala. To oznacza, że w Londynie nie ma już polskich singlistów, bo w sobotę broniąca tytułu Iga Świątek przegrała z Aleksandrą i Alą z Filipin. Jeszcze niedawno prowadzili w tabeli, teraz mogą nie awansować do fazy play-off. Żużlowcy GKM-u Grudziądz przegrali z Press Toruń 35-54. Obrońcy tytułu dzięki wygranej są na prostej drodze do wygrania rundy zasadniczej. W drugim wczorajszym meczu Motor Lublin pewnie pokonał Stal Gorzów 57-32. Liderem po 11 kolejkach jest Sparta Wrocław.
8: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
9: Super FM. Pogoda.
10: 14 stopni teraz w Szczecinie, maksymalnie 19. Wietrznie było w weekend, wietrznie będzie też w tygodniu i z przelotnymi opadami deszczu w poniedziałek, czyli dzisiaj, i we wtorek, czyli jutro. A w środę już tylko słońce i 22 stopnie. W środę będzie sucho, pierwsze dwa dni tego tygodnia pod znakiem przelotnych opadów deszczu.
8: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
11: Lato. Dzień dobry, lato.
10: To poniedziałkowy poranny program w Radiu Super FM. Bartek Czytowicz, ale nie jestem sam.
12: Piotr Jarząbek, dzień dobry.
10: Bo już za chwilę będziemy mówić o polskich piłkarzach, którzy na mundialu nie grają, ale te nasze losy z wielkimi reprezentacjami przecinały się bardzo, bardzo często. Norwegowie i Brazylijczycy dali naprawdę piękne święto futbolu. Norwegia gra dalej, Brazylia jedzie do domu odpoczywać, znaczy nie, no w sumie już rozpoczynać nowy sezon ligowy, bo ten lada moment. No ale my z Norwegią i z Brazylią to graliśmy w ostatnich latach i nie tylko, generalnie na przestrzeni dekad często.
12: No to wczoraj było prawdziwe meczycho, a i nam zdarzało się takie meczycha i z jednymi i z drugimi grać, także będziemy to na pewno wspominać.
10: Tak jest, już za chwilę do 9:00 piłka nożna w Super FM, ale najpierw między innymi kwiat jabłoni.
13: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: My mentalnie przygotowujemy się do powrotu polskiej reprezentacji na duże ekrany i na duże stadiony. Na razie od piłki kadrowej odpoczywamy, ale mam nadzieję, że dzięki temu z większym głodem podejdziemy do następnych wyzwań. No i że biało-czerwoni wrócą na Mistrzostwa Świata. Tego pewnie wam i sobie życzymy. Na razie nie gramy, ale na przestrzeni lat graliśmy w Mistrzostwach Świata i nie tylko, w eliminacjach. No a na Mistrzostwach sporo mówi się teraz o reprezentacji Norwegii i Brazylii, bo Norwegowie wyrzucili Brazylię z Mistrzostw, Piotr.
1: No to było prawdziwe meczycho, tak jak mówiłem też przed chwilą. Niesamowity mecz, no i myślę, że niewielu raczej spodziewało się tego, że Norwegia wygra, chociaż jak się mówiło przed turniejem o tym, kto jest czarnym koniem, no to myślę, że ponad połowa osób odpowiadających na pytanie wskazałaby właśnie na Norwegów, więc jest to zaskoczenie mimo wszystko, ale nie aż tak duże jak, nie wiem, jak jakiś inny mecz, który akurat mi nie przyszedł do głowy.
0: To jest taka reprezentacja, którą my chcieliśmy być w erze Roberta Lewandowskiego, to znaczy jest jedna duża gwiazda Erling Haaland, jest kilku piłkarzy, którzy są bardzo dobrzy, czy dobrzy na europejskim poziomie, jak Martin Ødegaard między innymi, no ale też kilku innych takich, którzy grają w dużych klubach, no ale są też tacy zawodnicy, którzy dziś z drugiego szeregu okazało się, że potrafią grać pierwsze skrzypce albo dorzucić coś do tego, żeby Norwegia osiągnęła dobry wynik na Mistrzostwach Świata. Nam się to nie udało, no ale my z Norwegią to wygrywaliśmy nieraz.
1: To prawda, zdarzało się, więc to takie może równanie by wyszło, że wygralibyśmy z Brazylią? Kto wie? Nie wiadomo.
0: No tak, z Norwegią wygrywaliśmy na przykład w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Korei i Japonii.
2: Przełożenie tam na prawą stronę do Kryszałowicza. Olisa Debe! Kryszałowicz! Gdzie jest piłka na polu karnym? Kryszałowicz!
1: Generalnie z Norwegią graliśmy 19 razy, no i trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę dobry bilans. 12 zwycięstw, no. 3 remisy, 4 porażki, no to nie ma tutaj o czym mówić. W większości to były mecze towarzyskie, no i zanim były te eliminacje, do o których powiedziałeś, czyli eliminacje Mistrzostw Świata 2002, to z Norwegią zmierzyliśmy się jeszcze w eliminacjach do Mistrzostw Świata 94 i wtedy Norwegia pokonała nas 2 razy, ale trzeba w ogóle powiedzieć, że to była okropnie trudna grupa, bo tam oprócz Norwegii była Holandia, Anglia, Turcja i San Marino. To teraz nie wiem, czy w ogóle byłaby możliwa taka grupa, że te koszyki raczej by się tak nie ułożyły. No i tak jak mówiliśmy, zrewanżowaliśmy się w tych eliminacjach w 2000, tak naprawdę pierwszym roku, w eliminacjach do turnieju w 2002. Tutaj 2 zwycięstwa, 3-0 wspomniane i 3-2.
0: Ale my wygraliśmy 3-0, a to była reprezentacja Norwegii, w której grał m.in. Ole Gunnar Solskjaer na przykład. No albo Henning Berg, później trener Legii Warszawa.
1: Tak.
0: No, on grał w tej reprezentacji. Przecież to była mocna reprezentacja, a my ich sobie tak 3-0 wygraliśmy. Reprezentacja Jerzego Engela, także my z Norwegami gramy dobrze. A jak z Brazylią nam szło na przestrzeni wieków? Bo no, raz wygraliśmy na pewno, prawda?
1: Tak, tak. Raz wygraliśmy ten mecz o trzecie miejsce w 1974 roku na Mundialu, ale tak generalnie no, to jest nasze jedyne zwycięstwo z Brazylią w historii w 12 meczach. Brazylia ma tych zwycięstw 9, no i były też 2 remisy, z czego 4 razy graliśmy na Mundialach, no i właśnie to jedno zwycięstwo tylko na Mundialu było, a poza tym no to niestety 3 porażki.
0: Oj tam, oj tam. To lepiej nie mówić o tym w takim razie, że raz tylko wygraliśmy z Brazylią. W przyszłości poprawimy ten bilans, ja mocno na to liczę.
1: Albo grajmy więcej z Norwegią.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Z problemami kierowcy z Prawobrzeża do centrum, ale także z centrum w kierunku Prawobrzeża. Oczywiście to w związku z pracami na estakadzie pomorskiej. Miejcie oczy szeroko otwarte. No a jeżeli nie chcecie zwalniać, to możecie jechać przez ulicę Floriana Krygiera. Tutaj w obie strony utrudnień nie ma. W ścisłym centrum naszego miasta trwa walka. Walka o miejsca parkingowe. No bo poza tym nie ma kolejek. Zarówno na północy, jak i na zachodnich rubieżach Szczecina i na drogach dojazdowych do naszego miasta. Patrzę na drogi regionu, autostrada A6, droga ekspresowa S3. Tutaj jest przejezdnie, może z wyjątkiem zjazdu z autostrady A6 do centrum Szczecina, czyli węzeł Kijewo przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią. Jeżeli nie na pierwszym zielonym świetle, to przejedziecie na drugim.

0: 7 minut zostało do godziny 9. Słuchacie szczecińskiego radia Super FM, ale mówimy też o sprawach najważniejszych. Czym żyjemy? Żyjemy mistrzostwami świata. Piotr Jarząbek razem ze mną w studiu radia Super FM. Poznajemy kolejnych ćwierćfinalistów mundialu. Nie brakuje niespodzianek, prawda?
1: To prawda, no możemy chyba za taką niespodziankę rozpatrywać to starcie Norwegii z Brazylią, które Norwegia wygrała 2-1, choć mimo wszystko trzeba powiedzieć, że z początku meczu to tak nie wyglądało, że to ta Norwegia będzie tak dominowała, przynajmniej w mojej ocenie. No jak tam był rzut karny już w pierwszej połowie dla Brazylijczyków, no i Bruno Guimaraes nie trafił niestety dla Brazylii, ale też w drugiej połowie jest taka sytuacja, nie wiem czy ty widziałeś, jak Endrick sam na sam, no setka i nie wiem jak on to zmarnował, naprawdę, no obok bramki, ale to była okazja, którą po prostu trzeba było wykorzystać, żeby grać w ćwierćfinale.
0: Dla mnie totalnie, cytując klasyka, Erling Haaland to jest piłkarz wszechświatów,
1: tak,
0: po prostu.
1: Tak.
0: To co on zrobił przy pierwszej bramce też, ale przy tej drugiej bramce to wyglądało tak, jakby się bawił, to znaczy dostał piłkę, ułożył sobie na lewej nodze, uderzył z taką mocą, z taką siłą, że w zasadzie nikt nie mógł już niczego zrobić. Wpakował piłkę do siatki na wagę awansu Norwegii, no i po prostu stanął sobie i zaczął tak spacerować w kierunku trybuny z kibicami norweskimi, także chyba to jest dzień w biurze dla niego.
1: Tak, ale wydaje mi się, że przy tej drugiej bramce kluczowe było to, że obrońcy Brazylijscy tak naprawdę nie wiedzieli chyba co zrobić, nie wiem czy chcieli do niego doskoczyć, czy bardziej już się ustawiać na zablokowanie i finalnie nie zrobili ani tego, ani tego. No i Haaland miał po prostu dużo miejsca. Ja już wielokrotnie mówiłem, że takiego piłkarza bez opieki po prostu nie można zostawić, a oni we trzech chyba stali i po prostu patrzyli, jak Haaland bierze i uderza.
0: Anglicy grają dalej, pokonali Meksyk 3-2. Tutaj Meksyk miał dużo do powiedzenia i właśnie na tej podstawie buduje swoją tezę, opinię, że Anglia nie zdobędzie Mistrzostwa Świata w tym roku.
1: Myślisz, że ale ktoś zatrzyma Norwegię już w ćwierćfinale, czy ktoś dalej?
0: Być może nawet Norwegia w ćwierćfinale, natomiast Anglicy męczyli się z Meksykiem i tak naprawdę współgospodarze turnieju mieli realne szanse do końca, żeby jeszcze doprowadzić do dogrywki, no ale też trzeba podkreślić, że Anglicy grali w dziesiątkę i to tak sporo minut, pół godziny ponad.
1: Tak, ponad pół godziny, bo Jarrell Kwanzaa zobaczył czerwoną kartkę i ja spojrzałem jeszcze szybko na drabinkę Anglii, przepraszam, już tak powiedziałem o Argentynie, no bo to właśnie Argentyna może zagrać z Anglią w półfinale, więc to faktycznie może się skończyć tak, że futbol do domu nie wróci. Jeżeli chodzi o ten mecz Anglii z Meksykiem, no to tutaj rzeczywiście, tak jak mówisz, było to starcie wyrównane, co też pokazuje wynik 2-3 dla Anglii. Tak naprawdę bardzo dużo się tutaj działo.
0: 1/8 finału Mistrzostw Świata, Portugalia, Hiszpania. Kto gra dalej? Kto pojedzie dalej?
1: Hiszpania, uważam.
0: Hiszpania. Stany Zjednoczone, Belgia.
1: Tutaj myślę, że remis w 90 minutach i po dogrywce albo po rzutach karnych jednak Amerykanie.
0: Ja myślę też, że Stany Zjednoczone będą grać dalej. Argentyna, Egipt, to chyba nie muszę
1: to
0: pytać.
1: Wiadomo, tak, wiadomo.
0: Szwajcaria, Kolumbia.
1: Ja myślę właśnie, że tutaj Kolumbijczycy i w ćwierćfinale oni Argentynie się mogą postawić.
0: A następnie będziemy mieć już wspomniane ćwierćfinały i arcyciekawy mecz Francja, Maroko. Naprawdę. Ja myślę, że tu w tej parze jest finalista Mistrzostw Świata.
1: Nawet jeżeli Maroko...
0: Tak, nawet jeżeli Maroko wygra z Francją, to Maroko może zagrać w finale.
1: No tak, w sumie to prawda. Jak pokonujesz Francję, to pokonasz każdego. Możesz pokonać każdego.
0: A Norwegia zagra z Anglią i czy Erling Haaland, Martin Ødegaard powstrzymają Anglików? O tym przekonamy się w najbliższych dniach. O tym mówiliśmy z Piotrem Jarząbkiem. Piotrek, dziękuję bardzo.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Za chwilę. Godzina 9:00, przecież za 4 minuty. Serwis informacyjny w radiu Super FM. Prognoza pogody, no i po 9:00 dowiemy się, kto wygra w poniedziałek poranną naszą zabawę, bo rozwiązanie już za chwilę.
2: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w radiu Super FM.

0: apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
6: Szef MON-u odtajni listę sprzętu przekazanego Ukrainie od początku wojny. Francuskie Pireneje wciąż walczą z ogromnym pożarem. Po kilkudniowej przerwie do Polski wracają upały.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Dorota Wartecka. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz chce uciąć wszelkie spekulacje i dlatego po konsultacji z szefem rządu Donaldem Tuskiem zdecydował o odtajnieniu listy sprzętu przekazanego Ukrainie w ostatnich latach. Decyzja jest pokłosiem informacji rozpowszechnianych przez polityków opozycji o tym, że Polska miała oddać Ukrainie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Więcej o tym Wawrzyniec-Zakrzewski.
7: O przekazaniu rakiet napisali w mediach społecznościowych m.in. były szef MON-u w rządzie PiSu Mariusz Błaszczak i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Pierwszy stwierdził, że jeśli się to potwierdzi, to będzie to gigantyczny skandal. Drugi, że to jedyne pociski, którymi dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie Iskandery. Na co Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział wspomnianą zapowiedzią ujawnienia donacji dla Ukrainy od 2022 roku, kiedy jeszcze u władzy był PiS. Poza tym wicepremier zaznaczył, że o każdej takiej decyzji informowany jest prezydent, obecnie Karol Nawrocki, a wcześniej Andrzej Duda. A biorąc pod uwagę wciąż trwającą wojnę za naszą wschodnią granicą, zlecił także kontrwywiadowi wojskowemu zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
6: Do co najmniej 10 wzrosła liczba osób, które zginęły ostatniej nocy w wyniku zmasowanego ataku Rosji na Kijów i obwód kijowski. Ponad 60 osób zostało rannych, wśród nich kilkoro dzieci, między innymi 9-miesięczna dziewczynka. Pociski i drony uderzyły w budynki mieszkalne. W jednej z podkijowskich miejscowości zarządzono ewakuację, bo istnieje zagrożenie ponowną detonacją w pobliżu miejsca eksplozji. Pod gruzami wciąż uwięzieni są ludzie, trwają akcje ratownicze. Alarm dziś w nocy został ogłoszony niemal na całej Ukrainie. W Pirenejach we Francji wciąż trwa pożar. Objął już ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów i zarośli. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie od sobotniego wieczoru. Przyczynia się do tego upał, susza i silne wiatry. Wczoraj wieczorem lokalne władze nakazały ewakuację 10 tysięcy osób. Dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. Zaapelowały też do mieszkańców w mediach społecznościowych, by nie wracali do ewakuowanych wiosek. Nawet po to, by zabrać rzeczy osobiste lub pójść do pracy i nie korzystali z dróg znajdujących się w rejonie dotkniętym tym pożarem. Średnia cena wycieczek organizowanych przez Biuro Podróży na początku sierpnia spadła o 31 zł, wynika z raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego. Najbardziej potaniały wyjazdy na hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol i nieco mniejsze spadki widać w wyjazdach na Sardynię i do Portugalii. Ceny wzrosły za to na przykład w przypadku wycieczek do Egiptu o 48 zł. Po kilkudniowej przerwie do Polski wrócą upały. Termometry w niektórych częściach kraju znów pokażą około 30 stopni. Jak sobie z nimi poradzić?
8: Mgiełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
9: Jesteśmy mocno przygotowani i myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
6: Na wysokie temperatury nawiedzą przede wszystkim południowo-zachodnią Polskę.
10: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
4: Super FM. Pogoda.
11: W Szczecinie przelotne opady deszczu. Padało w ubiegły weekend, padało dzisiaj rano tak bardzo wcześnie. Jeszcze dzisiaj będzie padać po południu. Teraz 15 stopni, maksymalnie 19. Jutro też parasolka może się przydać, a w środę już tylko

0: Słońce w środę 22 stopnie.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
3: Lato. Lato.
0: Ja już czuję te rosnące emocje z minuty na minutę. Za chwilę dowiemy się, kto w poniedziałek wygra w porannej zabawie Radia Super FM. Już się nie mogę doczekać, aż wy się dowiecie, kto wygra. Szczegóły w ciągu najbliższych 10 minut.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
3: Lato.

0: Profesor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Kasa do wydania w prywatce, do zdobycia w tym tygodniu na antenie radia Super FM. Tak, tak, niektórzy już będą mogli się zastanawiać, na co wydadzą te pieniądze.
3: Ach, gdybym ja miała dla siebie 30 zł, no 30 zł.
2: A to więcej będzie, spokojnie, niż 30 zł. Tak, a w piątek albo w sobotę będzie można wyskoczyć na deptak. Razem z radiem Super FM i z lokalem prywatka oczywiście. Kwadrans po godzinie 9. Chodzi o to, żeby odgadywać atrakcje, ciekawe miejsca ze Szczecin. Ja mówiłem, że często chodzimy tam jako mieszkańcy naszego miasta, kiedy świeci słońce, kiedy jest ładna pogoda. No i dzwoniliście 9124555.
4: Dzień dobry, czy to chodzi o Różankę? Pozdrawiam, Paulina ze Szczecina.
2: Nie, Paulinko, to nie jest Różanka, chociaż na Różankę też chodzimy, jak jest ładna pogoda. Natomiast dodałem, że z tego miejsca doskonale słychać hejnał Szczecina. Być może teraz mamy poprawną odpowiedź. Dzień dobry.
5: Cześć, z tej strony Mateusz ze Szczecina. Prawidłowa odpowiedź to Jasne Błonia. Pozdrawiam.
2: Raczej nie inaczej. Jasne Błonia. No jasne, że to Jasne Błonia. Tak jest, chodziło o Jasne Błonia w poniedziałek. A o co będzie chodzić jutro? W środę, w czwartek, w piątek? Bądźcie z nami, dzwońcie 9124555.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór

0: Tak muzycznie przedstawiła nam się Taylor Swift, chociaż w zasadzie ona nie musi się przedstawiać, doskonale ją znamy. Wiadomości Radia Super FM, informacje sportowe, wakacje w mieście, ale letnia linia brzegowa, takie mamy plany na najbliższe minuty, a wiecie co, wiecie kto wystąpi przed wami po 9:30? Grupa U2.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11:30 i 16:30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę. A my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
8: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
9: Przed mikrofonem Andrzejku, to jest zmiany na Pomorzanach, anonsowane wcześniej, od dzisiaj weszły w życie, czyli po pierwsze przejazd między Powstańców Wielkopolskich a Smolańską otwarty w obu kierunkach, po drugie na odcinku między pętlą tramwajową a wiaduktem po wschodniej stronie jezdni po torowisku jeździmy, a między wiaduktem i Frysztacką tylko po wschodniej stronie jezdni wahadłowo, więc z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej. Poza tym, jak informował zarząd dróg, inaczej jeżdżą linie 53811 oraz nocna 524 objazdem Orawską, Wielkopolskich i Budziszyńską. To oznacza też przystanki w innych miejscach. Szczegóły można znaleźć na stronie ZDITM-u.
10: To są wiadomości w Radiu Super FM.
9: Nerwy na widok policji i jazda wężykiem. Dwie interwencje ze szczecińskiej kroniki kryminalnej. Wężykiem to hulajnogą elektryczną po Szczecinie. Zatrzymany mężczyzna nie dość, że wydmuchał prawie pół promila, to jeszcze miał przy sobie substancję. Trzy zawiniątka. Do tego inny patrol zwrócił uwagę na parę mężczyzn i kobietę. Czy właściwie to oni zwrócili uwagę policjantom? Na ich widok zaczęli się nerwowo zachowywać, co uzasadnione było tym, że mężczyzna był poszukiwany, a do tego oni też mieli przy sobie narkotyki ukryte w kapsułkach, w etui na słuchawki. Jedni i drudzy teraz zmierzą się z wymiarem sprawiedliwości.
10: Więcej na stronie super.fm.
9: Zapowiadali, że partnera kluczowego ogłoszą w samo południe na konferencji prasowej, ale już po 9:00, czyli kilkanaście minut temu, na facebookowym profilu klubu pojawił się komunikat. Buchmacher STS przedłużył umowę z Pogonią Szczecin, czyli logo znajdzie się na froncie koszulek meczowych. STS ze szczecińskim klubem jest związany od 2016 roku. Pełnił rolę współorganizatora przy realizacji projektów skierowanych do kibiców, a także od 2022 roku był partnerem wiodącym. Logo znajdowało się już na plecach koszulki meczowej. A więcej o sporcie, bo oczywiście trwa mundial, już teraz w Radiu Super FM.
3: Super FM. Sport.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Anglia i Norwegia zmierzą się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Reprezentacja Trzech Lwów po niezwykle zaciętym meczu wygrała z Meksykiem 3-2 dzięki dwóm trafieniom Juda Bellingama i jednym Harry'ego Kane'a. Współgospodarze do końca atakowali, bo od 55 minuty grali w przewadze, ale nie udało im się odwrócić losów spotkania. Pokazaliśmy siłę i charakter, mówi trener Anglików Thomas Tuchel. Czuję się prawie tak, jakbyśmy wygrali finał. Ten ostatni moment, kiedy sędzia zbliża gwizdek do ust, już wierzy, że przetrwałeś te 40-50 minut gry w dziesiątkę na dużej wysokości przeciwko gospodarzom turnieju, przeciwko tak silnej, mocnej reprezentacji Meksyku, to jest moment czystej radości. O półfinał Anglia zagra z Norwegią, która niespodziewanie pokonała Brazylię 2-1. Po raz kolejny błysnął Erling Haaland, który strzelił dla swojej drużyny obie bramki. Meksyk i Kanada już poza turniejem, zatem został jeszcze jeden gospodarz. USA zagrają dziś z Belgią. Na razie głośniej niż o samym meczu jest o decyzji FIFA, która anulowała czerwoną kartkę dla Folarina Baloguna w poprzednim meczu, dzięki czemu czołowy amerykański piłkarz będzie mógł dziś zagrać, mówi trener Mauricio Pochettino. Kocham ten sport i wierzę w etykę oraz uczciwość. Myślę, że wszyscy przyjmujemy tę decyzję z zadowoleniem. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że to była niesprawiedliwa czerwona kartka. Jest dokładnie na odwrót. Wszyscy potępiają decyzję FIFA, zwłaszcza, że w tej sprawie u szefa federacji osobiście interweniował Donald Trump. USA z Belgią zagrają o 2 w nocy, a o 21 hitowe starcie Hiszpanii z Portugalią. Meksykanin Isaac Del Toro wygrał drugi etap Tour de France, finiszujący w Barcelonie niemal równo ze swoim zespołowym kolegą i faworytem wyścigu Tadejem Pogaczarem. Liderem jest wciąż Duńczyk Jonas Vingegaard. Dziś trzeci etap z Hiszpanii do Le Anglais we Francji. Z powodu pożarów w Pirenejach etap odbędzie się bez kibiców na trasie. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk zajął 10 miejsce w Rally di Roma Capitale, trzeciej rundzie samochodowych Mistrzostw Europy. Wygrał Włoch Roberto Dapra. Liderem klasyfikacji generalnej jest Finn Teemu Suninen, który był w tym rajdzie drugi. Marczyk jest 11.
12: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
13: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
14: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
15: Poniedziałkowy poranek w Szczecinie zaczynamy z myślą o rodzicach i ich pociechach. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Jeśli wciąż szukacie ciekawych zajęć dla dzieciaków na ten tydzień, to mam dla Was dobrą wiadomość. O 8 w Klubie Delta w Dąbiu wystartowały wakacyjne warsztaty z kosmosu i natury dla uczniów od 7 do 11 roku życia. Poniedziałkowe zajęcia już trwają, ale nic straconego, bo na kolejne 4 dni możecie dokupić wejściówki. W programie na ten tydzień zaplanowano m.in. tworzenie mini planetariów z kubków do kawy, plecionkarstwo z wikliny oraz bezpieczne obserwacje Słońca przez teleskop. Koszt jednodniowego biletu to 175 zł, a zapisy i szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie. To jednak nie wszystko. Za nami pierwszy turnus w Morskim Centrum Nauki, ale kolejna szansa na naukową przygodę startuje tam już 13 lipca. Na uczestników w wieku od 7 do 10 lat czeka programowanie z klockami Lego, eksperymenty z wodą, seans w planetarium i wycieczka do Zalesia. Ten 5-dniowy turnus wraz z wyżywieniem to koszt 850 zł. Miejsca rozchodzą się błyskawicznie, więc jeśli chcecie zapisać swoją pociechę, zróbcie to jak najszybciej przez stronę bilety.centrumnauki.eu. Wybierzcie najlepszą opcję dla swoich dzieciaków i ładujcie baterie na nowy tydzień, a kolejna garść wakacyjnych informacji już o 12.30.
14: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
12: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
13: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
16: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
17: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
18: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
0: Jak letnia linia brzegowa w Super FM, to w narożniku pomarańczowym zawodnik, tak spoglądam na Tomka, wagi półciężkiej, Tomasz Janicki.
19: Tak, również w pomarańczowej koszulce. To był wieczny weekend nad morzem, a i z tego względu na większości plaż powiewały czerwone flagi informujące o zakazie kąpieli. Tak było w Świnoujściu na kąpielisku Interferie, przy Turczy Uznam. Taka sama sytuacja w Międzywodziu, Dziwnówku czy Dziwnowie. Dzisiaj nad Bałtykiem także porywisty wiatr i żółte ostrzeżenie, a po południu może zacząć padać deszcz. Temperatura maksymalnie do 18, ale odczuwalna ze względu na wspomniany już wiatr będzie niższa. Można wybierać się na kąpieliska wokół Szczecina, czyli Głębokie, Dziewoklicz, na przykład Zieleniewo. Tam białe flagi, ale chłodno. Dzisiaj w Szczecinie maksymalnie do 18, a po południu, podobnie jak nad morzem, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. O wysokich temperaturach, a to możemy zapomnieć.
0: Czyli jeżeli ciepłe kąpiele, Tomek, to w wannie głównie dzisiaj.
19: Wanna, tam fabryka wody, o, to można. Można.
0: I tak. Inne tego typu kąpieliska.
18: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
17: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
18: Lato. Dzień dobry, lato.

Cześć, dzień dobry, to Super FM. Ostatnie minuty zostały do godziny 10. No i kiedy pytacie mnie, dlaczego warto codziennie brać udział w porannej zabawie radia Super FM, to odpowiadam, że ci, którzy regularnie będą brali udział w naszej porannej zabawie przez całe wakacje, to 31 sierpnia będą mieli szansę na nagrodę nagród. W finale finałów będziecie mogli zdobyć rejs w obie strony do Szwecji od Unity Line. No to myślę, że warto być z nami codziennie rano po 7, po 8 i po 9 w porannej audycji Radia Super FM. Tak, tak, tak, rejs do Szwecji w obie strony, podkreślam, nie tylko w jedną, i to z osobą towarzyszącą. Ja bym chciał zdobyć taką nagrodę. Myślę, że wy również. To Radio Super FM, szczecińskie sprawy i atrakcyjne nagrody. Tak, jest w wakacje. Już trzeci rok jesteśmy razem. Trzeci rok to znaczy ja z wami, wy ze mną, no bo Radio Super FM to już ponad 5 lat w Szczecinie.

0: jesteście gotowi naprawdę. W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.
2: I po reklamie.
3: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
4: Paliwa drogiej, na spadki ceny na razie nie ma co liczyć. Rolnicy liczą straty po gwałtownych zjawiskach pogodowych. Susza hydrologiczna postępuje, już ponad 60 alertów w całej Polsce.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Dorota Wartecka. Kolejny tydzień wakacji nie zaczyna się od dobrych doniesień dla kierowców. Kto właśnie dziś ruszył w podróż samochodem, ma okazję się o tym przekonać. Niemal 7 zł płacimy za litr benzyny 95. Na niższe ceny paliw w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Po tym jak rząd zniósł pakiet obniżający ceny paliw. Anna Kmiterek-Zabłocka.
5: Eksperci nie mają wątpliwości. Ceny paliw mogą rosnąć. Czy przekroczymy barierę 7 zł, to czas pokaże, ale na to, że za benzynę zapłacimy mniej, raczej nie mamy co liczyć, mówi Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw.
6: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw, już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
5: Dodatkowo mamy też wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić.
6: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
4: Nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki zarabiała spółka chirurgów, pisze o tym Wirtualna Polska. Według portalu spółka działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać takie rachunki szpitalom. Lekarze wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ-u sprawozdawali droższe procedury, pisze Wirtualna Polska. Jednym ze szpitali, który wszedł we współpracę ze spółką neurochirurgów, jest szpital w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawa została zgłoszona do prokuratury. W soboty lekarze wykonywali po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ-u w dokumentacji sprawozdawali czterokrotnie droższą procedurę, taką, której nie byliby w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze z gradem i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Na Lubelszczyźnie grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik spod Puław.
7: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
8: Pomidory, ogórki?
7: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka.
4: Upały i burze zniszczyły też owoce, m.in. porzeczki i maliny. Tymczasem, jak podaje właśnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, susza hydrologiczna postępuje. Ostrzeżenia wydane przez IMGW obowiązują na terenie około połowy kraju, łącznie do ponad 60 alertów przed suszą hydrologiczną. Kolejne zostaną wydane w najbliższych dniach. W środę w Stołecznym Muzeum Sportu i Turystyki odbędzie się pierwszy pokaz najstarszej relacji filmowej z meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Chodzi o rozgrywki podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, gdzie biało-czerwoni ulegli Austrii 1-3. Relacja trwa około 30 minut i jest w oryginale komentowana przez niemieckiego speakera. Jej uzupełnieniem jest współczesne polskie tłumaczenie. Reprezentacja Polski była wtedy trenowana przez Niemca Kurta Otto. Najpierw pokonała Węgry, potem Wielką Brytanię, a w półfinale przegrała z Austrią.
3: Super FM.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
2: Tu i teraz w poniedziałek 6 lipca to dalej temat szczecińskiej pierogarni, czy też kontroli Izby Kontroli Skarbowej. Kontrola, którą opisała pierogarnia na swoim facebookowym profilu i która odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Oczywiście też mamy tutaj pewien kontekst, czyli inne przykłady z innych miast, no i można powiedzieć, że to się troszeczkę nagromadziło. Natomiast swoją wersję przedstawiła pierogarnia. Później w piątek informowaliśmy, że szefowa związków, jednych ze związków działających w Krajowej Izbie Skarbowych, zwróciła uwagę na pewne aspekty, które być może zmieniały nieco narrację w tej kwestii, czyli na przykład na informację na wywieszce, która była na tej pierogarni, że można tam było zamawiać sobie rzeczy godzinę jeszcze przed otwarciem, a przypomnijmy, że cała historia była o tym, że urzędniczka, jak się później okazało, urzędniczka kasu poprosiła o sprzedanie wody. Właściciel tłumaczy, że kasa fiskalna dopiero była w trakcie uruchamiania, no ale ponieważ nie dostała urzędniczka paragonu, no to nie było to nabite na kasę fiskalną, więc był mandat 500 zł. I tutaj wersje się rozjeżdżają, bo według szefowej związku właśnie zwracała na to uwagę, że przecież już można było wcześniej kupować rzeczy, przynajmniej według tej wywieszki, a dlaczego wcześniej kasa fiskalna nie była otwarta, to rodzi pewne pytania. No i też było pytanie od związków, dlaczego w tej sprawie milczy szef Krajowej Administracji Skarbowej. No i ostatecznie w weekend Marcin Łoboda przesłał do mailów stanowisko. To mail, stanowisko pojawiło się także na facebookowym profilu. Cytuję fragment. W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawiły się krzywdzące i niedopuszczalne komentarze skierowane wobec adresem pracowników Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. I dalszy fragment. To nie są prowokacje ani działania wymierzone w uczciwych przedsiębiorców, a ich celem jest przeciwdziałanie naruszeniom prawa, eliminowanie nieuczciwej konkurencji, zwalczanie szarej strefy oraz ochrona tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność zgodnie z przepisami i rzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków. Dyskusja na ten temat trwa pod oboma naszymi materiałami, bo informowaliśmy w Radiu Super FM w zeszłym tygodniu właśnie o tym wpisie jednej ze szczecińskich pierogarni z ulicy Witkiewicza. Tu wywiązała się ogromna dyskusja na naszym facebookowym profilu. Później informowaliśmy w piątek o wspomnianym wpisie szefowej Krajowej Administracji Skarbowej, szefowej jednej ze związków. Tu również była dyskusja. No i teraz jeszcze szef KAS, więc zakładam, że ta dyskusja się nie skończy. Oczywiście facebookowy profil Radia Super FM jest do waszej dyspozycji. Prosimy naturalnie o kulturalną i grzeczną dyskusję. My tego naturalnie nie rozstrzygamy, nie rozsądzamy, kto w tej sprawie ma rację. Macie argumenty jednej strony, macie argumenty drugiej strony i to jest właśnie tu i teraz w Szczecinie.
1: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam Żurawit w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement z diety Żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję Żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko Żurawit.
8: Aż 40 kapsułek Żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
12: Przedwojenna muzyka w ogrodzie Willi Lenca, światowa gwiazda jazzu w amfiteatrze czy taneczna energia w ogrodach Śródmieście. Podpowiemy, co i gdzie warto przeżyć. Barbara Gądek, włączamy kulturalny radar Super FM. Przed nami kolejny muzyczny wieczór w ogrodach Willi Lenca. W sobotę o 18:00 wystąpi tam Szczecińska Orkiestra Nastrojowa. Zespół założony przez akordeonistę i pianistę Krzysztofa Baranowskiego zabierze Was w podróż do świata przedwojennej muzyki rozrywkowej. W programie walce i tanga i fokstroty, a tegoroczny koncert wzbogacą nowe aranżacje znanych utworów. Po entuzjastycznie przyjętym pierwszym występie w Willi Lenca orkiestra wraca, by ponownie stworzyć atmosferę złotej ery polskiej piosenki. Organizatorzy przygotowali również słodki poczęstunek. Na gości czekać będą kawa, herbata i ciasto. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić letni wieczór z muzyką i klimatem dawnych lat. Światowa gwiazda jazzu przyjeżdża do Szczecina w ramach festiwalu Szczecin Jazz. 18 lipca w Teatrze Letnim wystąpi Candy Delfe, jedna z najbardziej rozpoznawalnych saksofonistek świata. Artystka nazywana królową saksofonu zagra w Polsce tylko jeden koncert i będzie to właśnie występ szczeciński. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen jazzowej energii i wirtuozerskich popisów saksofonowych. To już ostatnie tygodnie światowej wystawy imersyjnej Klimt i Monet w Szczecinie. Ekspozycję można oglądać tylko do 26 lipca w Digital Art Center przy ulicy Twardowskiego. W ramach jednego biletu poznacie twórczość kilku mistrzów impresjonizmu. W programie są m.in. wielkoformatowe reprodukcje dzieł, projekcje immersyjne i strefa wirtualnej rzeczywistości, pozwalająca wejść do świata obrazów. Zwiedzanie wystawy zajmuje około 2 godzin. Bawcie się dobrze w przestrzeni miasta i zostańcie z nami. Najlepsza muzyka gra cały czas w Super FM.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort w Międzyzdrojach. Sprawdź aquaresort.pl.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Gości w tym tygodniu w Aqua Resort Międzyzdroje. Jest ze mną pani kierownik marketingu Ewa Tomaszewska.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Aqua Resort to jest bardzo duży kompleks budynków, ale oczywiście nie jest tu ciasno.
3: Zdecydowanie nie. Aqua Resort to spójna konstrukcja budowana z 8 budynków. Każdy jest na tyle przestronny, każdy z nich posiada niemalże własną atrakcję, która jest w pobliżu, ale oczywiście łączniki, które są połączone z każdym budynkiem, umożliwiają swobodne poruszanie się po obiekcie i korzystanie z całej infrastruktury, która jest naprawdę olbrzymia. Poza tym, że mamy wewnętrzne atrakcje, to mamy również całą masę zewnętrznych atrakcji, w tym to, co teraz najważniejsze w sezonie letnim, czyli te letnie strefy, które chyba największym powodzeniem się teraz obecnie cieszą, patrząc na nasz zewnętrzny park wodny, który mamy właśnie obok.
2: Resort tworzą hotel i apartamenty.
3: Aqua Resort to apartamenty o standardzie 5 gwiazdek, ale Aqua Resort to również infrastruktura inwestycyjna.
2: Aqua Resort Międzyzdroje może stanowić inwestycję, ponieważ jeżeli słuchacze zakupią apartament, to mogą go później wynajmować. Czy Państwo obsługujecie też taki najem, czy obsługujecie te apartamenty, czy trzeba tutaj wszystko załatwiać we własnym zakresie?
3: Zdecydowanie tak. Jest możliwość zakupu apartamentu, który niewątpliwie jest lokatą kapitału, ale też sposobem na jego skuteczne pomnażanie. W momencie, kiedy ktoś decyduje się na zakup apartamentu, może również oddać ten apartament pod zarządzanie nasze. Wówczas wtedy tak naprawdę my opiekujemy się apartamentem, dbamy o jego standard, a ktoś po prostu może wygodnie siedzieć w domu i pomnażać swój kapitał z inwestycji.
2: Ale oczywiście, żeby korzystać z dobrodziejstw Aqua Resort Międzyzdroje, nie trzeba kupować apartamentu, bo można po prostu przyjechać do hotelu, który również jest pięciogwiazdkowy.
3: Zdecydowanie tak. Aqua Resort to apartamenty, to oferta o standardzie. Dążymy do tego, zależy nam na tym, żeby postrzegać Aqua Resort jako luksus. Luksus, który jest wypoczynkiem, który jest bogatą ofertą, która ma do zaoferowania szereg atrakcji, szereg udogodnień. I właśnie Aqua Resort to komfortowe apartamenty o standardzie 5 gwiazdek, to komfortowe restauracje, to szereg atrakcji dostępnych na miejscu. Mowa tu o salach zabaw, salach gier zręcznościowych, czy dyskotek, czy stref zewnętrznych. I Aqua Resort to oczywiście animacje.
2: No i oczywiście woda, bo jak ktoś ma aqua w nazwie, to musi być przecież basen.
3: Oczywiście, że tak. Raz, że znajdujemy się nad morzem, więc wpisujemy się w tą charakterystykę, ale Aqua Resort niewątpliwie to aquapark. Nowo otwarty aquapark, który już niebawem będzie świętował pierwszy rok funkcjonowania.
2: Wspomniała Pani o animacjach i my jutro o tych animacjach porozmawiamy sobie ze szczegółami, ponieważ to jest naprawdę wyjątkowa oferta. Nie tylko są to animacje dla dzieci, ale również dla dorosłych, więc można się poczuć wyjątkowo zaopiekowanym. Rozmawiała ze mną Pani Ewa Tomaszewska, kierownik marketingu, i to Pani Ewa Tomaszewska zaprasza Państwa do Aqua Resort Międzyzdroje, ale też Pani Ewa Tomaszewska zaprasza do konkursu.
3: Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie po każdej audycji. Będzie małe, łatwe pytanie z audycji i do odebrania będzie wejście do naszego aquaparku.
2: To będzie wejście dla ilu osób?
3: Bilet rodzinny, 2 plus 2.
2: Czyli cała rodzina może się tutaj wybawić, a proszę mi uwierzyć, jest gdzie. Jest to miejsce wyjątkowe i ja tam zaraz właśnie idę testować.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort w Międzyzdrojach. Sprawdź aquaresort.pl.

0: i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
1: Czyli nawet w deszcz nie ma nudy.
0: Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
5: Rośnie bilans ofiar rosyjskich ataków na Ukrainę. Wimbledon już bez Polaków, wszyscy odpadli z turnieju. Chiny znów podbijają kosmos, chińska sonda dotarła do meteorytu.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Dorota Wertycka. Co najmniej 12 osób zginęło w obwodzie kijowskim i samym Kijowie. Rannych jest kilkadziesiąt. To najnowszy bilans po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Rosja wysłała w jej stronę 68 rakiet i 351 dronów bojowych. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
6: Akcja ratunkowa wciąż trwa. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Pierwsze potężne eksplozje było słychać w Kijowie przed północą. W wyniku ataku, który trwał do godzin porannych, uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym dziewięciopiętrowy blok mieszkalny.
7: Dawaj, ja na prawo.
6: Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznyk poinformował, że w miejscowości Wyszneve w obwodzie kijowskim istnieje zagrożenie ponowną detonacją. W pobliżu miejsca pierwszych eksplozji przeprowadzana jest ewakuacja mieszkańców.
5: Szczyt NATO w Ankarze będzie mieć bardzo duże znaczenie. Tak o rozpoczynającym się jutro w Turcji szczycie mówi Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej i z Sejmowej Komisji Obrony. Wśród tematów poszerzenie potencjału przemysłów obronnych państw NATO oraz zagrożenie ze strony Rosji. Według Amerykanów Rosjanie mogą zaatakować naszą infrastrukturę krytyczną, przypomina posłanka.
8: Stany Zjednoczone, wszystko na to wskazuje, jednak wracają do tego głównego nurtu. Wiceszefowa NATO w rozmowie ze mną powiedziała, że w zasadzie deklaracja jest już przygotowana, że jest przeświadczenie o potrzebie jedności i ofensywności NATO.
5: W szczycie w Ankarze weźmie udział prezydent USA. Zaproszenie otrzymał także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Drugi tydzień wielkosztemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła jego Świątek, po niej Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
9: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem dwa pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
10: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane.
9: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
5: Pokonała miliard kilometrów i dotarła do asteroidy Kamolea. Chińska sonda kosmiczna Tianwen-2 po podróży trwającej 400 dni rozpoczęła badania asteroidy i szykuje się do pobrania próbek, podają chińskie media państwowe. Według części naukowców to ciało niebieskie jest fragmentem Księżyca wyrzuconym w przestrzeń po uderzeniu meteorytu. Próbki skalne mają dotrzeć na Ziemię w kapsule powrotnej pod koniec przyszłego roku.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Euroafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
5: Och, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
6: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
5: No właśnie, widzę.
6: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
5: Serio? To czemu ja się tu męczę?
6: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają! W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz!
1: I po reklamie.
9: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
10: Europa zostaje w grze, przedstawiciele Ameryki Północnej i Południowej żegnają się z Mundialem. Mamy kolejnych ćwierćfinalistów na piłkarskich Mistrzostwach Świata. Zacznijmy od spotkania Brazylia-Norwegia. Ono rozpoczęło nam zmagania wczoraj w nocy. Canarinhos w tym meczu od początku nie szło w ataku. Jeszcze w pierwszej połowie rzut karny zmarnował Bruno Guimarães. Już po zmianie stron idealnej wydawałoby się sytuacji sam na sam nie wykorzystał Endrick. Norwegowie do ataku rzucili się w ostatnich 10 minutach. Najpierw głową wynik otworzył Erling Haaland. Potem ten sam zawodnik znalazł się niepilnowany przed polem karnym. Brazylijscy obrońcy wyglądali, jakby w ogóle nie chcieli do niego doskoczyć, a ja już kilka razy mówiłem, że Haalanda bez opieki zostawić nie można. Napastnik Manchesteru City mocnym uderzeniem po ziemi dał Norwegii dwubramkowe prowadzenie. Brazylia złapała kontakt, z rzutu karnego tym razem trafił Neymar, ale na odrabianie strat było już za późno. Norwegia wygrywa 2-1 i ma awans do ćwierćfinału. W nim zmierzy się z Anglią, która w meczu pełnym akcji zakończyła przygodę współgospodarza turnieju, czyli Meksyku. Synowie Albionu otworzyli worek z bramkami tego spotkania i jak to zrobili, to strzelili od razu dwie. W ciągu 3 minut, 2 razy na liście strzelców pojawił się Jude Bellingham. Meksykanie zdobyli gola kontaktowego jeszcze przed przerwą, zrobił to Julian Quiñones. Wszystko wydawało się, że idzie po myśli reprezentacji L3, bo już po zmianie stron czerwoną kartkę obejrzał Jarrell Kwanza. Anglia grała więc w dziesiątkę. Już 5 minut później to jednak Anthony Gordon został faulowany przez meksykańskiego bramkarza, a z rzutu karnego 3 bramkę dla Anglii zdobył Harry Kane. Gospodarze jeszcze raz spróbowali odrabiać, tutaj znów rzut karny i gol Raula Jimeneza, ale mimo gry w przewadze to Anglia gra dalej i jest w gronie 8 najlepszych drużyn na świecie.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
9: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
11: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
11: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
12: Chłodno, nieprzyjemnie, a i także deszczowo. Tak będzie dzisiaj w Szczecinie i okolicach. Maksymalnie do 18, ale ze względu na wiatr może być chłodniej. Na kąpieliskach wokół stolicy województwa powiewają białe flagi. Tak jest w Zieleniewie, Dąbiu czy Lubczynie. Na kąpielisku Dziewoklicz biała flaga, a temperatura wody to jedynie 19 stopni. Głębokie 20, Trzebież najchłodniej 15. Nad Bałtykiem maksymalnie do 18. Tyle pokażą termometry w Międzyzdrojach i Świnoujściu. Na po 12 nad Bałtykiem zacznie padać i nadal mocno wieje. Zdecydowanie odradzam kąpiele, bo na wieżach ratowników powiewają czerwone flagi. Mogą występować silne prądy wsteczne. Mam cichą nadzieję, że pod koniec tygodnia sytuacja się poprawi.
11: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.

0: sensacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Hansa Tower, Szczecin. Jeszcze dwa baseny i będzie kilometr. Spojrzał na wyświetlacz Garmina. Nawet niezły czas, pomyślał. Wypuścił powietrze z płuc i odchylił głowę do tyłu. Przez przeszklony dach wlewała się oślepiająca fala porannych promieni. Słońce nie było jeszcze wysoko, ale świetne refleksy już odbijały się od szklanej elewacji Hansa Tower, tworząc na wodzie połyskującą mozaikę. Nikita Wajda ponownie nabrał powietrza do płuc, odwrócił się i zanurkował. Ostatni odcinek był najtrudniejszy, kilkadziesiąt metrów pod wodą. Szło mu coraz gorzej, ale się nie poddawał. Każdego dnia powtarzał dokładnie ten sam schemat, choć ostatnie 3 metry wymagały od niego sporego wysiłku i samozaparcia. Wiedział, że zbliża się do granicy. Gdy się wynurzył, złapał oddech i chwycił się mocno drabinki. Przez chwilę wszystko wokół było jak za mgłą. Z tej chmury wyłoniły się skórzane buty. Oksfordki. Przetarł twarz i jeszcze raz spojrzał w tym kierunku. Na progu basenu stała niewysoka kobieta, na pierwszy rzut oka 30-paroletnia. Kucnęła przy wyjściu z basenu. Miała spięte w kok kruczoczarne, kędzierzawe włosy. Pełne, wyraziste usta podkreśliła delikatną szminką. Oliwkowa cera, gęste brwi i delikatnie zakrzywiony nos nadawały jej urodzie coś egzotycznego. Była ubrana w wygodne, ale stylowe ciemne spodnie i elegancką, dopasowaną koszulę w stonowanym kolorze i marynarkę. Wyciągnęła dłoń w kierunku Nikity. Ewa Mikuła, zastępca wojewódzkiego konserwatora zabytków w Szczecinie, przedstawiła się. Mężczyzna nie odwzajemnił gestu. Dzień dobry, odpowiedział i zatrzymał stoper. Podciągnął się na drabince i wyszedł z wody. Kobieta wyprostowała się i podała mu ręcznik, taksując go od góry do dołu. Wyglądał naprawdę dobrze. Szeroka klatka piersiowa i umięśnione ramiona potwierdzały, że nieprzypadkowo spotykają się na basenie. Musiał bywać tu częściej niż raz w tygodniu. Przewyższał ją o głowę. Nikita poprawił marchewkową grzywkę, która opadła mu na czoło, podszedł do leżaka i sięgnął po butelkę wody mineralnej. Przez chwilę pił, wbijając wzrok w wystającą z kieszeni marynarki urzędniczki gazetę. Uśmiechnęła się. Pierwszy punkt dla niej. Wajda przekręcił głowę. Jaką tajemnicę kryje znaleziona tam w czasie remontu skrzyneczka? Przeczytał. Odłożył butelkę z połową płynu i zaczął się wycierać. Profesorze, przejdę od razu do rzeczy. Mikuła wyciągnęła z plecaka zafoliowany dokument. To jest manuskrypt odnaleziony niedawno w jednym ze szczecińskich kościołów. Tekst stanowi prawdopodobnie jeden z rozdziałów czegoś większego. Potrafimy to odczytać, ale potrzebujemy biegłego, który zrobi pełną analizę.
0: Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj, zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
8: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: który miał wczoraj wypadek w Warszawie. Pojazd zderzył się z tramwajem i kontynuując jazdę uszkodził kilkanaście samochodów, a ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego przy rondzie Zesłańców Syberyjskich i dopiero tam się zatrzymał. Poszkodowanych zostało 6 osób, w tym dziecko. Dwie trafiły do szpitala. Kierowca autobusu nie odniósł poważnych obrażeń. Śledczy cały czas ustalają, co było przyczyną wypadku. Jedna z hipotez mówi o awarii układu hamulcowego, mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
1: Na razie tylko i wyłącznie bazujemy na tym, co przekazał nam kierowca po samym zdarzeniu drogowym, jeżeli chodzi o usterkę układu hamulcowego.
0: Kierowca był trzeźwy, w jego organizmie nie wykryto też śladu substancji odurzających. Rząd pokaże wojskowe wsparcie, jakie przekazał Ukrainie. Zdecydował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w reakcji na doniesienia Krzysztofa Bosaka z Konfederacji i Mariusza Błaszczaka z PiSu, którzy twierdzą, że rząd przekazał Ukrainie wiosną tego roku drogi i trudno dostępny sprzęt. Po wybuchu wojny na Ukrainie ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak chwalił się przekazywaniem sprzętu wojskowego do Kijowa. Dziś oskarża polski rząd o osłabianie naszego potencjału obronnego. To absurd, mówi szef MSZ Radosław Sikorski.
2: Politycy PiSu ścigali się na proukraińskość. Dzisiaj ścigają się na antyukraińskość. Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa. Dopóki Ukraina dzielnie się broni, zadaje straty Rosji, Rosja nie jest w stanie przeprowadzić generalnej ofensywy na zachód.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz, informując o odtajnieniu listy wsparcia dla Ukrainy, zaznaczył, że wszystkie takie decyzje są koordynowane w ramach NATO. Teraz sport. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła Iga Świątek, a po niej Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
3: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2 pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w 5 secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w 3 rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
4: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych. Na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych. Na pewno to jest rozpoznanie gry. Na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
3: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
0: I na koniec zmieniamy temat. Warszawskie Zoo szuka imienia dla nowonarodzonej samiczki jednego z najmniejszych jeleni świata, Pudu Południowego. Imię wybiorą internauci. Propozycje można zgłaszać do niedzieli. Warunek jest jeden. Imię musi zaczynać się na literę S, bo właśnie imiona na tę literę dostają w tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo. Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Dzisiaj będzie o wodzie, o rzece. Tym razem bohaterką naszego odcinka nie będzie Odra, tylko rzeka Ina. Rzeka w całym swoim biegu płynie tylko na obszarze województwa zachodniopomorskiego, więc z pewnością możemy o niej powiedzieć, że jest to nasza rzeka. Jest prawym dopływem Odry. Źródła Iny leżą na równinie Drawskiej w gminie Kalisz Pomorski. Płynie ona m.in. przez Recz, Stargard i Goleniów. Łączna długość Iny to około 126 km. W dawnych czasach rzeka miała znaczenie handlowe, spławiano nią towary, które potem płynęły dalej. W miejscu, gdzie Ina uchodzi do Odry, a właściwie do Domiąży, od XIII wieku, od wczesnego średniowiecza istniał port morski, który należał do Stargardu. Nazywał się Inoujście. To m.in. z powodu przywilejów, które były związane z handlem i żeglugą, w XV wieku wybuchła wojna pszenna między Szczecinem a Stargardem. Zakończyła się ona podpisaniem pokoju w Kobylance w 1460 roku. Dzisiaj po Inie pływają nie barki z towarem, ale kajaki. Można się wybrać na spływ kajakowy. W Puszczy Goleniowskiej, niedaleko Bącznika, gdzie stoi wieża widokowa na Dolinę Iny, przy drodze, która łączy Stawno i Kliniska Wielkie, rozpoczyna się szlak kajakowy o nazwie Meandry Iny. Łączna długość szlaku to 33,5 km, czyli ponad 1/3 całej długości rzeki. Płynie się przez Zabród, Goleniów, Modrzewie i Bolesławice do Inoujścia, a potem przez jezioro Dąbie do Lubczyny. Badania jakości wody robione w minionych latach pokazują, że stan Iny nie jest najlepszy, żeby nie powiedzieć wprost zły. Powołany do życia Związek Gmin Dorzecza Iny oraz Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy mają za cel ochronę nie tylko wody, ale też ziemi, powietrza i krajobrazu w dorzeczu Iny. A wy, czy płynęliście już kajakiem po wodach Iny?
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami, przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: I po reklamie. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
4: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
5: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
6: Czy można spędzić poniedziałkowe popołudnie w Szczecinie i regionie pod znakiem kreatywnego relaksu? Zosia Lichota, zapraszam. Już o godzinie 17 startują w naszym regionie dwie gliniane propozycje. Pierwsza z nich to warsztaty ceramiczne lato w ogrodach Przelewice. W tamtejszej oranżerii dorośli będą mogli stworzyć własne formy, które za tydzień zostaną profesjonalnie oszklone. Koszt tego dwuetapowego kursu to 120 zł, a szczegóły znajdziecie na stronie internetowej organizatora w zakładce Kultura i Edukacja. Jeżeli jednak wolicie zostać w Szczecinie, to dokładnie o tej samej porze Miejski Ośrodek Kultury przy ulicy Goleniowskiej zaprasza na letni cykl Sztuka Lepienia. Te zajęcia dedykowane są dorosłym oraz młodzieży od 15 roku życia. Dziś na warsztat idzie wygniatanie, czyli jedna z najstarszych technik ręcznego formowania naczyń bez użycia koła garncarskiego. Koszt jednorazowego spotkania to 80 zł, a wejściówki kupicie na stronie internetowej MOK-u. Wybierzcie idealną przestrzeń dla siebie i dajcie się ponieść artystycznej energii, a kolejne wakacyjne informacje już o 15.30.
5: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
3: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
4: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
7: Super FM na lato.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz, spod stadionu Pogoni Szczecin, tutaj dosłownie kilka minut temu zakończyła się konferencja prasowa poświęcona nowym koszulkom portowców na nadchodzący sezon, a raczej temu, kto zajmie miejsce na ich froncie. To przypadło firmie STS. Bukmacher już od kilku lat współpracuje z Dumą Pomorza. Od 2020 roku jego logotyp był widoczny z tyłu, pod numerami zawodników, a teraz będzie z przodu, na froncie. Warto powiedzieć, że o tym, że to miejsce zajmie firma STS, dowiedzieliśmy się już dzisiaj rano, bo po godzinie 9, najpierw na klubowym Facebooku, pojawił się komunikat właśnie o przedłużeniu współpracy z Bukmacherem, a potem, no dosłownie kilka minut później, portowcy zaprezentowali wyjazdowy komplet strojów. W komentarzach burzę wywołał właśnie to drugie ogłoszenie. Kibice Pogoni ten komplet przyrównywali do kotwicy Kołobrzeg, a nawet do Lecha Poznań, bo portowcy będą grać na biało, z niebieskimi wstawkami. Kiedy w nich zadebiutują? Tego jeszcze nie wiemy, ale najbliższa okazja już w środę na boisku B3. Duma Pomorza zagra mecz towarzyski z pierwszoligowym Chrobrym Głogów. Dla Radia Super FM, spod stadionu piłkarskiej Pogoni Szczecin, relacjonował Piotr Jarząbek.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
3: Nocny wypadek autobusu z Warszawy do Tallina. Są ranni. Szef MSZ-u o wypowiedzi rzecznika Kremla na temat ataku na Polskę. Do jutra ministra zdrowia i szef NFZ-u mają przedstawić pomysły na walkę z patologiami w ochronie.

0: Ukrainy, tak jak przedtem zaprzeczali, że zielone ludziki na Krymie to nie ich wojska.
1: Zdaniem Radosława Sikorskiego, dopóki Ukraina się broni, Rosja jest niezdolna do generalnej ofensywy na zachód, ale nadal jest zdolna do prowokacji. O tym, że Rosja planuje atak na Polskę, żeby przetestować NATO, napisał w piątek brytyjski dziennik The Telegraph. Informacje o szykowanych prowokacjach militarnych na wschodniej flance NATO miały pochodzić ze źródeł wywiadowczych z USA i krajów bałtyckich. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie ucinają spekulacje na temat przyczyn wczorajszego wypadku autobusu w stolicy. Pojazd marki Solaris zderzył się z tramwajem i uszkodził kilkanaście samochodów, a na koniec wjechał do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, spychając do niego również jedno z aut. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. W oświadczeniu MZA napisały, że nie da się przejąć zdalnego panowania nad autobusem Solaris. Potwierdza to też producent tych pojazdów. Według miejskiego przewoźnika nieuprawnione są też wszelkie dywagacje o awarii pedału gazu jako możliwej przyczynie wypadku. Albo plan reformy, która wyeliminuje patologie w publicznej ochronie zdrowia, albo decyzje także personalne. Do jutra ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i szef NFZ-u mają czas, by przedstawić pomysł na zmiany. Ultimatum w tej sprawie stawia premier, bo chce ukrócić najbardziej oburzające praktyki, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym. Czasu jest niewiele, ale trzymam kciuki, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
2: Bo jest chyba taki najlepszy moment do tego, żeby dokonać też głębokich zmian, jeśli chodzi o cały system, żeby wszyscy czuli, że płacąc podatki, będą czuli, że jednak ta sytuacja będzie się poprawiała, biorąc pod uwagę, że faktycznie do tego NFZ-u cały czas dorzucamy, a cały czas brakuje.
1: Zdaniem europosła w sprawie zmian w ochronie zdrowia powinien zostać zorganizowany okrągły stół, także z lekarzami i pacjentami, by transparentnie system ochrony zdrowia naprawić. I na koniec jeszcze kartka z kalendarza. 80 świeczek na urodzinowym torcie zdmuchuje dziś amerykański aktor i scenarzysta Sylvester Stallone, czyli niezapomniany filmowy Rocky Balboa i John Rambo. Pomimo 80 na karku, Stallone nie wybiera się na emeryturę. Właśnie pracuje wraz z Quentinem Tarantino nad serialem gangsterskim, którego akcja będzie osadzona w latach 30. ubiegłego wieku.
3: Super FM na lato.
4: Super FM na lato.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Jego tytuł to Zaproszenie. I koniecznie musicie Państwo z tego zaproszenia skorzystać. Nic lepszego w nowym kinie dziś nie zobaczycie. Zaproszenie to kino, które zaczyna się jak niewinna kolacja, a kończy jako emocjonalny rollercoaster. Za kamerą stoi Olivia Wilde, ona też gra główną rolę, ale partnerują jej na planie Seth Rogen, Edward Norton i Penelope Cruz, która z dużym prawdopodobieństwem otrzyma za ten występ nominację do Oscara. Zaproszenie balansuje na granicy komedii i emocjonalnego thrillera z odważnym humorem, napięciem i gorzką refleksją o tym, czym naprawdę jest współczesny związek. Film miał swoją premierę na ostatnim Sundance Film Festival, gdzie został przyjęty owacją na stojąco. Po festiwalowym pokazie dziennikarz Variety dowodził z entuzjazmem. Ten film jest taki, jakbyśmy oglądali Kto się boi Virginia Woolf, przerobione przez Woody'ego Allena na mężów i żony. Ktoś inny napisał, Zaproszenie dostarcza więc przede wszystkim elektryzującej frajdy, ale pod warstwą błyskotliwych dialogów i niezręcznych sytuacji kryje się coś więcej. Film stawia pytania o to, czy istnieje jakakolwiek recepta na udane małżeństwo, a może każda relacja wcześniej czy później skazana jest na osunięcie się w rutynę. Inni krytycy też nie mieli wątpliwości. Wyrafinowany, błyskotliwy, uwodzicielski i obłędnie zabawny film, pisał New York Post. Wtórował mu Guardian. Długo oczekiwane zaproszenie do naprawdę inteligentnej komedii dla dorosłych. Przyłączam się do tych zachwytów. Z jednej strony inteligentna zabawa, z drugiej dająca do myślenia historia. To rzadko spotykana mieszanka filmowa, która w dodatku bardzo się udała. Film prezentowany jest we wszystkich szczecińskich kinach, które w te wakacje zapraszają do siebie widzów.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.

0: Roda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie. Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
5: Muzyczne legendy i koncerty, które łączą pokolenia. Przed nami wyjątkowo gorący czas na szczecińskich scenach. Barbara Gądek. Zapraszam na kulturalny rozkład jazdy w Radiu Super FM. Zaczynamy od powrotu, na który czekało wielu fanów. Łona, Konieczny i Krupa wracają do Szczecina ze swoim genialnym materiałem – Taxi. To wyjątkowa opowieść o mieście, ludziach i Polsce ostatnich 3 dekad. Widziana z bardzo specyficznej perspektywy, zza szyby taksówki. Na scenie spotkanie hip-hopu, jazzu i noc miejskiej narracji. Łona z właściwą sobie reporterską uważnością przygląda się naszej codzienności. Sięgając po autentyczne historie taksówkarek, taksówkarzy i ich pasażerów, ten pełen refleksji koncertowy spektakl opowiadający o zmianach kulturowych i relacjach zapisanych w krótkich kursach przez miasto zobaczycie 17 lipca w Domu Kultury Słowianin. Mamy też propozycje dla tych, którzy cenią sobie bliski kameralny kontakt z aktorem. Trwa Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monogramu w Szczecinie. W sobotę, 11 lipca, Teatr Piwnica przy Krypcie zaprosi na monodram Moja Droga B w wykonaniu Małgorzaty Bogdańskiej i w reżyserii Marka Koterskiego, oparty na kultowych felietonach Krystyny Jandy. Jeśli jednak chcecie uciec od miejskiego zgiełku, szykujcie się na niesamowite rejsy tramwajem wodnym ze Szczecina do niemieckiego Jarc przez Meszerin. To wyjątkowa podróż przez Dolinę Dolnej Odry. Dziki, wodny labirynt pełen żurawi i bielików. Statki ruszają w każdą sobotę i niedzielę punktualnie o 10:00 z Wałów Chrobrego. Z kolei pod koniec miesiąca Szczeciński Teatr Letni powita absolutną legendę polskiej sceny muzycznej – Czerwone Gitary. Zespół, którego kultowe piosenki od dekad łączą kolejne pokolenia Polaków. Muzycy świętują swoje diamentowe 60-lecie w amfiteatrze. Usłyszycie na żywo największe ponadczasowe przeboje, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Odpoczywajcie, bawcie się dobrze i zostańcie z nami. Najlepsza muzyka gra cały czas w Super FM.
4: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: W programie Gwiazdy na lato spotykam się z aktorkami, aktorami czy gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Jak to latem rozmawiamy o wakacjach. W tym tygodniu moim gościem jest wokalistka, która od 96 do 2010 roku współpracowała z zespołem Łzy, a solowo wydała aż 6 albumów. W 2010 roku czasopismo Machina umieściło ją na liście 50 najlepszych wokalistek. Ania Wyszkoni, bo to o niej mowa, jest dzisiaj z nami. Cześć Aniu, dzień dobry.
3: Witam cię serdecznie, witam słuchaczy, cześć.
2: Jak przeglądałem te twoje solowe albumy, to większość z nich ma status najpierw złotej, a później platynowej płyty, albo nawet podwójnej platyny. Jaki jest, Ania, przepis na taki udany krążek, powiedz?
3: Gdybym taki przepis miała, to bym ci go nie zdradziła, pierwsze. Po drugie, chętnie bym z niego cały czas korzystała. Natomiast takiego przepisu nie ma. Ja po prostu zawsze działałam zgodnie z tym, co podpowiada mi serce. Zawsze byłam przede wszystkim szczera z samą sobą. Myślę, że ta szczerość przekładała się po prostu na szczerość wobec słuchaczy, którzy potrafili odnaleźć w moich piosenkach cząstkę siebie. Więc to wszystko razem powoduje, że te piosenki nie tylko na przestrzeni lat stawały się przebojami, ale zostały z ludźmi na dłużej. Ale to też jest konsekwentna i bardzo ciężka praca. To się samo nie dzieje. To jest też współpraca, otwarcie się na nowych ludzi. No, szczególnie ten moment, o którym ty mówisz, kiedy zaczęłam tę moją solową drogę artystyczną, no tutaj zderzyłam się jakby z zupełnie inną rzeczywistością, bo po 14 latach siedzenia w salce prób z jedną grupą, określoną grupą, dosyć hermetycznie zamkniętą, powiedziałabym nawet, nagle, wiesz, poznaję wspaniałych, inspirujących nowych ludzi, profesjonalistów, producentów, autorów tekstów, autorów kompozycji. No to było wspaniałe, ale też bardzo trudne dla tej dziewczyny, którą byłam wtedy, bo ta zmiana była dla mnie bardzo odczuwalna.
2: Ale żałujesz tej decyzji na przestrzeni czasu, czy raczej nie?
3: Absolutnie, jeśli tak to zabrzmiało, to cofam wszystko, co powiedziałam. Nie, to była najlepsza decyzja. To była też jedyna możliwa decyzja, bo po prostu z zespołem Łzy przestało mi się układać. Przestaliśmy się dogadywać w tej przestrzeni artystycznej, co przełożyło się też bezpośrednio na taką czysto ludzką sympatię. Trudne to było już w tym ostatnim czasie, więc podjęłam ten ryzykowny krok. Zdecydowałam się na opuszczenie zespołu Łzy. No dzisiaj z perspektywy czasu oceniam to jako wspaniałą decyzję, która otworzyła mi tyle drzwi i tak bardzo mnie rozwinęła. Wiesz, ja uwielbiam się rozwijać, ja uwielbiam nad sobą pracować, słuchać ludzi, którzy podpowiadają mi, dają mi dobre wskazówki. To wszystko powoduje, że ja sama się doskonale staję się nie tylko lepszym człowiekiem, ale też po prostu lepszą wokalistką, artystką i człowiekiem.
2: Teraz trwa ten czas wakacyjnych koncertów. Co lubisz w letniej trasie koncertowej tak pod gołym niebem?
3: U mnie sezon koncertowy trwa cały rok. Ja nie mam przerwy od koncertów. Zmieniają się tylko okoliczności, bo tak jak wspomniałeś, teraz jesteśmy pod gołym niebem. Te warunki są przeróżne. Czasami obawiamy się deszczu, a innym razem upału, bo ostatnio zdarzyło nam się grać w ponad 30-stopniowym upale i to było bardzo trudne, bo no takie duszne powietrze przeszkadza nie tylko nam na scenie, ale też przeszkadza publiczności w takim czystym, fajnym odbiorze. Ale dajemy radę, ja absolutnie nie narzekam. Uwielbiam ten czas letni. Uwielbiam też ten moment, kiedy jesienią wchodzimy już do sal, zaczynamy grać z moim zespołem biletowane koncerty, dedykowane tej publiczności, która kupuje bilety, chce przyjść, chce posłuchać. Jest to troszkę inny odbiór, ale też sam koncert jest inny. Bo w plenerze gramy bardzo energetycznie, powiedziałabym wręcz zero-jedynkowo przebojowo. W salach pozwalam sobie na zbliżenie takie emocjonalne z publicznością. Pojawiają się piosenki, które może są trochę mniej znane, ale są dla mnie ważne i przez to stają się też ważne dla publiczności, więc ja uwielbiam być na scenie, ja jestem zwierzęciem scenicznym.
2: A jakie jest takie miejsce koncertowe w Polsce, na które zawsze czekasz?
3: No, mam kilka takich ulubionych sal. Na pewno to są toruńskie Jordanki. To jest przemagiczne miejsce. Uwielbiam Teatr Roma w Warszawie. Bardzo lubię też grać w Bielsku Białej, w Cavatina Hall. No, są takie sale, które rzeczywiście sprzyjają, ale wiesz, to nie jest tak, że ja czekam na te konkretne spotkania, bo ja za każdym razem, kiedy staję na scenie, i to bez względu na to, czy to jest właśnie plener w małej miejscowości, czy nie wiem, jakiś taki bardziej, powiedzmy, prestiżowy koncert, nawet na dużym festiwalu, ja zawsze jestem tak samo skupiona, zawsze jestem podekscytowana, lekko poddenerwowana. To jest niesamowite, że po 30 latach na scenie te emocje ciągle mi towarzyszą. Ja to sobie bardzo cenię i bardzo pielęgnuję.
2: Ania Wyszkoń jest gościem w programie Gwiazdy na Lato, a już jutro porozmawiamy o tym, gdzie Ania wyjeżdża na wakacje. Dzięki, Aniu, do usłyszenia.
3: Jak najbardziej. Zapraszam.
1: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
7: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
8: I po reklamie.
9: Jest 14. Wiadomości Super FM.
10: Premier zwraca się do opozycji w sprawie pomocy przekazanej Ukrainie. Śledczy zbierają dokumentację w sprawie śniętych ryb w rzece w Pilchowicach. Google zmienia obraźliwe nazwy miejsc w stolicy.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Nie igrajcie z ogniem w kwestiach związanych z pomocą przekazaną Ukrainie, apeluje premier Donald Tusk do polityków opozycji. W ten sposób odpowiada na zarzuty PiSu i Konfederacji, które są oburzone wysłaniem na wschód pocisków do systemu Patriot, bo ich zdaniem cierpi na tym bezpieczeństwo Polski.
11: Nasi poprzednicy zdecydowali o wielkich transferach polskiej broni do Ukrainy w pierwszych dniach i miesiącach wojny. Nikt tego nie krytykował. Chociaż akcja była wtedy bardzo masywna i można powiedzieć wiązała się oczywiście z pewnymi ryzykami. Wszyscy rozumieliśmy, że wsparcie na wojnie dla Ukrainy, na wojnie z Rosją leży w interesie Polski.
10: Wczoraj szef MON zapowiedział, że Polska ujawni listę wojskowego wsparcia przekazanego Ukrainie od 2022 roku.

0: stwierdził, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa zanieczyszczenia właśnie wody.
1: Inwestor, czyli Tauron Ekoenergia, tłumaczy, że decyzję podejmował w oparciu o zalecenia wynajętego zespołu przyrodników. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski znów na dywaniku u radnych. O 18:00 zbierze się Rada Miasta, by debatować na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie afery w Szpitalu Południowym, ale też w Szpitalu Grochowskim. Sesję zwołano na wniosek PiSu. Radni chcą także pytać prezydenta stolicy, czy sygnaliści mają zapewnioną odpowiednią ochronę. To po medialnych doniesieniach o zwolnieniu pracownika Zarządu Dróg Miejskich, który zgłosił nieprawidłowości w tej instytucji i ma status sygnalisty.
2: Miasto kompletnie nie zauważa problemu, że procedury w zakresie sygnalistów po prostu nie spełniają swojej roli.
1: Mówi Dariusz Figura, szef klubu PiSu w Radzie Warszawy. Jak podaje portal Zero.pl, nowe fakty w sprawie zwolnionego pracownika ZDM-u przeczą dotychczasowym wyjaśnieniom ze strony miasta. Wynika z nich, że ZDM wiedział o przyznanym mężczyźnie statusie sygnalisty. Przeczą też zapewnieniom ratusza, że nie doszło do nieprawidłowego traktowania sygnalisty. I na koniec zmiany na mapach Google. Zaznaczone na nich lokalizacje w Warszawie dostały nowe, obraźliwe nazwy. Na przykład Pałac Prezydencki zmienił się tymczasowo w Pałac Kibolski. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że nie był to atak ani zorganizowana akcja i że po prostu ktoś w niewłaściwy sposób skorzystał z możliwości edycji, jaką Google udostępnia użytkownikom map. Google Polska przekazał już, że firma na bieżąco usuwa niewłaściwe nazwy.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
2: Już sama podróż jest częścią tej opowieści, bo na duńską wyspę Aero nie prowadzi żaden most. Trzeba wsiąść na prom. No taki drobny szczegół, ale niezwykle ważny, bo kiedy statek odbija od brzegu, no coś zmienia się również w naszych głowach. Zostawiamy w zasadzie za sobą pośpiech, korki, codzienność, a przed nami pojawia się wyspa, na której wszystko wydaje się płynąć odrobinę wolniej. Aero nie jest duża, ma zaledwie około 30 km długości. Można ją objechać rowerem w ciągu jednego dnia, ale byłby to błąd, bo ta wyspa nie lubi pośpiechu. Każdy kilometr zachęca, by zatrzymać się jeszcze na chwilę, jeszcze na momencik, spojrzeć na morze, posłuchać wiatru, wypić kawę w niewielkiej kawiarni, gdzie w zasadzie właściciel zna większość swoich gości nawet z imienia. Najbardziej znanym miejscem na wyspie jest Aeroskobing. Już sama nazwa brzmi jak fragment dawnej nordyckiej sagi, nawet nie wiem, czy dobrze to wymawiam. To jedno z najlepiej zachowanych małych miast w całej Danii. Spacerując brukowanymi uliczkami, trudno oprzeć się wrażeniu, że czas tutaj zatrzymał się 200 lat temu. Kolorowe domki z XVIII wieku, one stoją przy takich wąskich uliczkach, każdy ma inny kolor drzwi, inne okiennice, własny ogródek, pełen róż, malw. Nie ma dwóch identycznych budynków, ale razem wszystko tworzy niezwykle harmonijną całość. Ale to nie jest skansen, to normalne miasteczko, w którym ludzie po prostu żyją. Rankiem otwiera się piekarnie, wyprowadzają ludzie psy, rozmawiają z sąsiadami, a turyści? A turyści są tutaj gośćmi, a nie głównymi bohaterami. Kilka kilometrów dalej krajobraz zmienia się całkowicie. Łagodne wzgórza schodzą ku morzu, pomiędzy polami wiją się niewielkie drogi, a nad wszystkim unoszą się mewy. Tych mew jest tutaj naprawdę, naprawdę bez liku. Wyspa jest idealnym miejscem dla rowerzystów. Nie dlatego, że przygotowano tutaj setki kilometrów spektakularnych tras, ale po prostu niemal każda droga prowadzi do pięknych widoków. Wyspa słynie jeszcze z jednej niezwykłej rzeczy. Od wielu lat przyjeżdżają tutaj pary z całego świata, aby powiedzieć sobie tak. Wyspa Aero stała się jedną z najbardziej znanych europejskich wysp ślubów. Formalności są proste, atmosfera kameralna, a romantyczna sceneria, wszystko robi doskonałą robotę. Mieszkańcy żartują nawet, że na wyspie rodzi się więcej małżeństw niż samych mieszkańców. Może dlatego, że Dania od lat kojarzy się z pojęciem hygge, taką sztuką odnajdywania szczęścia w prostych chwilach. Aero wydaje się być jego naturalnym domem. Tutaj nikt nie goni za atrakcjami. Największą atrakcją jest samo życie. Świeże pieczywo kupione rano w piekarni, czy też rejs niewielkim promem, albo zachód słońca oglądany z drewnianego pomostu. Tutaj nawet rozmowa z mieszkańcami, którzy opowiadają historię swojej rodziny, sięgającej kilku pokoleń, rybaków, to również jest wielka atrakcja tego miejsca. Taka duńska wyspa spokoju. Naprawdę polecam. Do usłyszenia.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Na program zaprasza sponsor AquaResort w Międzyzdrojach. Sprawdź aquaresort.pl.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Gości w tym tygodniu w AquaResort Międzyzdroje. Jest ze mną pani kierownik marketingu Ewa Tomaszewska.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: AquaResort to jest bardzo duży kompleks budynków, ale oczywiście nie jest tu ciasno.
3: Zdecydowanie nie. AquaResort to spójna konstrukcja zbudowana z 8 budynków. Każdy jest na tyle przestronny, każdy z nich posiada niemalże własną atrakcję, która jest w pobliżu, ale oczywiście łączniki, które są połączone z każdym budynkiem, umożliwiają swobodne poruszanie się po obiekcie i korzystanie z całej infrastruktury, która jest naprawdę olbrzymia. Poza tym, że mamy wewnętrzne atrakcje, to mamy również całą masę zewnętrznych atrakcji, w tym to, co teraz najważniejsze w sezonie letnim, czyli te letnie strefy, które chyba największym powodzeniem się teraz obecnie cieszą, patrząc na nasz zewnętrzny park wodny, który mamy właśnie obok.
2: Resort tworzą hotel i apartamenty.
3: AquaResort to apartamenty o standardzie 5 gwiazdek, ale AquaResort to również infrastruktura inwestycyjna.
2: AquaResort Międzyzdroje może stanowić inwestycje, ponieważ jeżeli słuchacze zakupią apartament, to mogą go później wynajmować. Czy Państwo obsługujecie też taki najem, czy obsługujecie te apartamenty, czy trzeba tutaj wszystko załatwiać we własnym zakresie?
3: Zdecydowanie tak. Jest możliwość zakupu apartamentu, który niewątpliwie jest lokatą kapitału, ale też sposobem na jego skuteczne pomnażanie. W momencie, kiedy ktoś decyduje się na zakup apartamentu, może również oddać ten apartament pod zarządzanie nasze. Wówczas wtedy tak naprawdę my opiekujemy się apartamentem, dbamy o jego standard, a ktoś po prostu może wygodnie siedzieć w domu i pomnażać swój kapitał z inwestycji.
2: Ale oczywiście, żeby korzystać z dobrodziejstw AquaResort Międzyzdroje, nie trzeba kupować apartamentu, bo można po prostu przyjechać do hotelu, który również jest pięciogwiazdkowy.
3: Zdecydowanie tak. AquaResort to apartamenty, to oferta o standardzie. Dążymy do tego, zależy nam na tym, żeby postrzegać AquaResort jako luksus. Luksus, który jest wypoczynkiem, który jest bogatą ofertą, która ma do zaoferowania szereg atrakcji, szereg udogodnień. I właśnie AquaResort to komfortowe apartamenty o standardzie 5 gwiazdek, to komfortowe restauracje, to szereg atrakcji dostępnych na miejscu. Mowa tu o salach zabaw, salach gier zręcznościowych, czy dyskotek, czy stref zewnętrznych. I AquaResort to oczywiście animacje.
2: No i oczywiście woda, bo jak ktoś ma aqua w nazwie, to musi być przecież basen.
3: Oczywiście, że tak. Raz, że znajdujemy się nad morzem, więc wpisujemy się w tą charakterystykę, ale AquaResort niewątpliwie to aquapark. Nowo otwarty aquapark, który już niebawem będzie świętował pierwszy rok funkcjonowania.
2: Wspomniała Pani o animacjach i my jutro o tych animacjach porozmawiamy sobie ze szczegółami, ponieważ to jest naprawdę wyjątkowa oferta. Nie tylko są to animacje dla dzieci, ale również dla dorosłych, więc można się poczuć wyjątkowo zaopiekowanym. Rozmawiała ze mną Pani Ewa Tomaszewska, kierownik marketingu, i to Pani Ewa Tomaszewska zaprasza Państwa do AquaResort Międzyzdroje, ale też Pani Ewa Tomaszewska zaprasza do konkursu.
3: Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie po każdej audycji. Będzie małe, łatwe pytanie z audycji i do odebrania będzie wejście do naszego aquaparku.
2: To będzie wejście dla ilu osób?
3: Bilet rodzinny, 2+2.
2: Czyli cała rodzina może się tutaj wybawić, a proszę mi uwierzyć, jest gdzie. Jest to miejsce wyjątkowe i ja tam zaraz właśnie idę testować.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Na program zaprasza sponsor AquaResort w Międzyzdrojach. Sprawdź aquaresort.pl.
4: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM. Reklama.
5: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
6: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowa Hotels.pl.
7: I po reklamie.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w Radio Super FM, to jest ulica Smolajska na Szczecińskich Pomorzanach i kolejna, któraż to już zmiana organizacji ruchu w tym miejscu. Zresztą myślę, że gdybym kogokolwiek zapytał o to, ile było tych zmian, to nie sądzę, żeby ktokolwiek był w stanie odpowiedzieć precyzyjnie, no chyba, że tylko w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Podobnie pewnie gdybym zapytał, ile lat trwa opóźnienie tej inwestycji, to myślę, że też wszyscy mieliby kłopoty. No ale dobrze, wracając do tu i teraz na ulicy Smolajskiej, można już przejeżdżać Smolajską, która połączyła się w pewnym sensie z Aleją Powstańców Wielkopolskich, remontowaną. To jest jedna z tych zmian. Druga to jest kwestia dojazdu, czy też przejazdu przez wiadukt, ulica Frysztacka. Tutaj wprowadzono ruch wahadłowy, jeden pas, jedziemy przez torowisko. Trzeba też poczekać na czerwonym, tudzież w drugą stronę. To są te podstawowe kwestie. To również dotyczy pasażerów komunikacji miejskiej. Mowa o liniach 53 oraz 811 i nocnej linii 524. Tutaj mamy objazd Orawską, Powstańców Wielkopolskich oraz Budziszyńską. Sprawdźcie także, jeżeli korzystacie z tych linii, sprawdźcie, gdzie pojawiły się teraz przystanki, bo są na innych ulicach niż były. Część została zlikwidowana, część nowych przystanków została tutaj ustanowiona. Oczywiście cały czas jeszcze nie ma mowy o tym, żeby przejechać Milczańską do Alei Powstańców Wielkopolskich. Warto na to zwrócić uwagę. Generalnie, no tak jak już wspominałem, dojazd, przejazd przez szczecińskie Pomorzany. Mieszkańcy już, myślę, zdążyli się do tego przyzwyczaić. Natomiast jeżeli chcielibyście tutaj gdzieś przejechać, dojechać, to warto jednak na bieżąco śledzić te zmiany, o czym oczywiście w naszych wiadomościach, w pomocach drogowych, tych popołudniowych i porannych i generalnie, tak jak teraz w magazynie, tu i teraz będziemy Wam o tym przypominać z ulicy Smolajskiej. Andrzej Kutys, Radio Super FM.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
0: Jest 15. Wiadomości Super FM.
6: PiS chce dodatkowego posiedzenia Sejmu w sprawie patriotów. Złoty słabszy, ale nie powinniśmy tego odczuć na wakacyjnych wyjazdach. Lekarze czekają na zmiany w ochronie zdrowia. Ministra ma czas do jutra.
5: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Jeszcze dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentuje informacje na temat wojskowego wsparcia Polski dla Ukrainy od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Minister obrony zdecydował się na taki ruch, by odpowiedzieć na zarzuty opozycji, czyli PiSu i Konfederacji, że pomoc, jakiej Warszawa udziela obecnie Ukrainie, osłabia polską obronność.
7: Donald Tusk, Radosław Sikorski przestrzegają przed możliwym atakiem ze strony Rosji, ale jednocześnie przekazują pociski. Pociski, które są towarem bardzo deficytowym w dzisiejszych czasach. A więc gdzie tu jest spójność? Gdzie tu jest konsekwencja?
6: Mówi Mariusz Błaszczak z PiSu. Publikacja pomocy wojskowej przekazanej Ukrainie to zdaniem PiSu za mało, dlatego klub domaga się dodatkowego posiedzenia Sejmu jeszcze w tym tygodniu i kompleksowej informacji ministra obrony. Na początku wakacji złoty słabnie, waluty na wyjazdy kupujemy więc drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej, a to dlatego, że nasza siła nabywcza ma się całkiem nieźle.
8: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogaci.
6: Mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets z Polska. Lekarze czekają na konkretne zmiany w ochronie zdrowia. Do jutra, według ultimatum premiera, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma czas na przedstawienie planu naprawczego, ale lekarze mają też swoje pomysły.

0: do mieszkańców całej Polski, nie licząc komunikatów o stanach wód. MSWiA przypomniało, że użytkownik może spersonalizować odbierane komunikaty. Kraków coraz bardziej upodabnia się do Warszawy, jeśli chodzi o ceny mieszkań. Szczególnie widać to w przypadku najmniejszych lokali, które cieszą się największym zainteresowaniem, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
1: Analiza median cen transakcyjnych wskazuje, że mieszkania o powierzchni poniżej 35 m2 kosztują przeciętnie 16 600 zł za metr kwadratowy w Warszawie oraz 16 200 zł w Krakowie. Jeszcze kilka lat temu taki wynik, gdzie różnica wynosi zaledwie około 2%, byłby trudny do wyobrażenia.
0: Według ekspertów bardzo silny popyt na małe mieszkania w Krakowie generują studenci, pracownicy branży usług biznesowych oraz inwestorzy, którzy kupują je na wynajem.

0: Noc drogowa w Radiu Super FM.
1: Za oknami pochmurnie i deszczowo i na drogach ślisko, jak donosi nasz słuchacz Michał, za co gorąco i serdecznie dziękujemy. Na drodze S3 w kierunku Goleniowa doszło do kolizji. Jeden samochód najechał na drugi, a to już teraz powoduje poważne korki i utrudnienia w stronę Goleniowa. Co polecam? No polecam objazd. Najlepiej dojechać do Dąbia, potem Goleniowską do Ronda Gryfa i dalej Lubczyńską przez Załom i Pucicę. Dojeżdżacie do Klinisk Wielkich i tam możecie już kontynuować jazdę w stronę Goleniowa i Świnoujścia drogą S3. Olbrzymi korek w stronę centrum, ten zaczyna się już przed mostem Pionierów miasta Szczecina na Eskadrowej i ciągnie przez basen górniczy aż do elektrociepłowni. Potem zatrzymacie się także na Energetyków w stronę Ronda Portowców. Hamulec przyda się już na wysokości Bulwaru Śląskiego. Zdecydowanie lepiej dojechać do Śródmieścia trasą zamkową, by ominąć wspomniany zator. Stoi Wyszyńskiego na odskrzyżowania z Sołtysią w kierunku Bramy Portowej. To samo jest na Niepodległości do Bramy Portowej. No i na stoi w stronę Alei Piastów. Duży ruch w okolicy Ronda Hakena. Tutaj hamulec przyda się na Floriana Krygiera od Ustowskiej. To samo jest na Południowej od Ronda Uniwersyteckiego do Hakena. Duży ruch także na obwodnicy Przedsławia. No i patrząc na to, co dzieje się na szczecińskich drogach, to ja nie wiem, czy są wakacje.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj, zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają! W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz!
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: I po reklamie.
8: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
15: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
10: Wakacje w Mieście z Radiem Super FM.
16: Gdzie dziś szukać kulturalnych wrażeń, jeśli poniedziałkowy wieczór w domu to dla Was zdecydowanie za mało? Zosia Lichota, zapraszam. Już o 18.00 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do holu wschodniego na wernisaż wystawy fotograficznej W drodze. Zapis chwil ulotnych. Zobaczycie tam wyjątkowe kadry artystów z całej Polski, które tworzą wielowątkową, metaforyczną opowieść o podróżowaniu, grze światła i emocjach. Wystawę można oglądać do końca lipca, a bilety kosztują 20 zł. Jeśli jednak od galerii wolicie plener i teatr na żywo, to kierujcie się nad Jezioro Miedwie. Na kempingu Hania w Morzyczynie trwa właśnie 23. Festiwal Teatr w Stodole. Tym samym o 19.30 będziecie mogli zobaczyć komediowy spektakl Baba Chanel w wykonaniu teatru A to my, a o 21.30 sztukę Trupierdułość szczecińskiego teatru Nie ma. Wstęp na oba spektakle jest całkowicie bezpłatny. Wybierzcie swój idealny sposób na wieczór pełen sztuki, a kolejne wakacyjne informacje już jutro o 9.30.
10: Wakacje w Mieście z Radiem Super FM.
8: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
15: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 20 minut zostało do godziny 16. Czas na kolejny raport ze szczecińskich dróg. Na początek A6 jest 3. Tutaj kolizja w okolicach węzła Dąbie korkuje się już od Kijewa, ale w miarę upływu czasu, tak jak patrzę na ten korek, no to ten będzie coraz mniejszy i ruch stanie się płynniejszy, co już powoli się dzieje. Bez zmian na moście Pionierów miasta Szczecina stoi eskadrowa i gdańska w stronę centrum Szczecina. Potem korki czekają Was nadal na energetyków i trasie zamkowej. Jak donoszą nasi słuchacze, kolejna kolizja. Na skrzyżowaniu Piotra Skargi z Wojska Polskiego powoli jedzie się w stronę węzła Łękno, a na samym węźle zatrzymacie się na Majdańskiego w kierunku Pogodna czy Trałguta do Wojska Polskiego. Hamulec przyda się także na Wszystkich Świętych w stronę Niebuszewa. Droga 115, tak jak patrzę, no, z Pilchowa do Szczecina przejezdna. I to duże, albo i pozytywne zaskoczenie. Zaskoczeniem byłby także brak korków na Bogumińskiej, ale tutaj trzymamy poziom i standard zatorowy. Postoicie zarówno w stronę Obotryckiej, jak i Szosy Polskiej. To samo jest na Strzanieckiej, w stronę Wilczej, ale Stalmacha i tutaj pozytywnie przejezdna do Druckiego Lubeckiego. I to są dobre informacje na koniec tego serwisu. Zawsze dostępny jest dla Was nasz
0: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
2: No to pozostaje brać telefon w dłoń, ale nie podczas jazdy, bo to wiecie, potem mandat. Po co to komu?
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
8: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 16. Wiadomości Super FM.
11: Niebawem konferencja szefa MON w sprawie pomocy przekazanej Ukrainie. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy od środy. Terrorystyczny palestyński Hamas rozwiązał swój rząd w Strefie Gazy.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Miriam Lipińska. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawi niebawem informacje na temat pomocy wojskowej Polski dla Ukrainy. Zarówno za rządów PiSu, jak i obecnej koalicji rządzącej. To odpowiedź ministra na zarzuty opozycji, PiSu i Konfederacji, że pomoc, jakiej Polska udziela Kijowowi, jest prowadzona z naruszeniem polskiego interesu. Tak działania opozycji komentuje premier Donald Tusk.
12: Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu.
11: Według polityków PiSu i Konfederacji rząd wiosną przekazał Ukrainie drogie i trudno dostępne pociski do patriotów. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła zmieniać umowy śmieciowe w etaty. Nowe uprawnienia zyska już od środy. Inspekcja będzie mogła administracyjnie stwierdzić istnienie stosunku pracy i przekształcić nieprawidłowo zawarte umowy zlecenia czy B2B w umowy o pracę.
13: Państwowa Inspekcja Pracy w pierwszej kolejności wyda polecenie zawarcia umowy o pracę. Jeżeli to polecenie zostanie wykonane, świetnie. Jeżeli jednak polecenie nie zostanie wykonane, wówczas będzie rozpoczynało się tak zwane postępowanie administracyjne.
11: Mówiła dziś w Gnieźnie ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dwukrotnie wzrosną też kary dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Ustawodawca przewidział również roczny okres przejściowy, w którym firmy dobrowolnie mogą zmienić umowy. Do pogotowia trafiają pierwsze kamizelki nożoodporne. Będą na stałe na wyposażeniu po licznych atakach na ratowników medycznych. Warszawskie Pogotowie Ratunkowe odebrało ponad 300 kamizelek nożoodpornych kupionych przez resort zdrowia. Na wyposażenie karetek na Mazowszu mają trafić po wakacjach, mówi Agata Baran-Kowalska z Meditransu.
14: To będzie należało do decyzji danego ratownika, w jaki sposób się zabezpieczy. Mając na wyposażeniu, ma pełne prawo do tego, żeby ją założyć, wiedząc, na jakie wyzwanie jedzie.
11: Kamizelki trafią też do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zagranica. Palestyński terrorystyczny Hamas oddaje władzę w Strefie Gazy. Organizacja rządząca tam od 20 lat ogłosiła rozwiązanie swojego rządu. Jego miejsce ma zająć niezależny Komitet Palestyńskich Technokratów, który ma administrować tym terytorium po zakończeniu wojny z Izraelem. Komitet został powołany przez Radę Pokoju, stworzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas negocjacji o zawieszeniu broni między Izraelem.

0: program zaprasza sponsor. Waku, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Korek za korkiem, mimo że w kalendarzu lipiec i mamy wakacje, no strach pomyśleć, co będzie we wrześniu. 20 minut po godzinie 16 na początek z Czanieckiej, tutaj polecam jazdę na suwak w stronę ulicy Wilczej. Nieco lepiej jedzie się z Talmacha do Drudzkiego Lubeckiego. Nadal potężny korek w stronę centrum Szczecina, jadąc ulicą Eskadrową, zatrzymacie się na moście imieniu pionierów miasta Szczecina. Ten korek ciągnie się aż do elektrociepłowni. Jeśli macie taką możliwość, polecam i sugeruję skorzystać z wjazdu do Szczecina przez Podjuchy. Radosna i Floriana Krygiera przejezdne do skrzyżowania z Ustowską, dalej korek do ronda Hakena, na później czeka Was także przeprawa przez zator na Południowej przy dojeździe do ronda Uniwersyteckiego. Sznur samochodów czeka na przejazd obwodnicą Przesławia do ronda Hakena, więc tutaj zdecydowanie polecam
3: noga z gazu.
2: Tak jest. A na drogach może być ślisko ze względu na wcześniejsze opady deszczu. Rozluźnił się korek na A6, jest 3 w stronę Goleniowa. Wcześniej w okolicy węzła Dąbie była tu kolizja dwóch samochodów osobowych.
0: Na program zaprasza sponsor. Waku, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: A jeśli macie taką chęć, możecie zawsze dać nam znać na nasz
4: pomarańczowy telefon Radia Super FM. 91 24 55.
2: Dajcie znać, co dzieje się na drogach. I jedźcie bezpiecznie.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena U 151 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena U 151 www.kaflando.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: I po reklamie.
10: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
11: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
12: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
13: Na początek dzisiejszej nocy mamy pojedynek sąsiadów o dominację na Półwyspie Iberyjskim, czyli Portugalia zagra z Hiszpanią. Portugalczycy nie wygrali dwóch kolejnych meczów w fazy grupowej Mundialu od 2006 roku. W 1/16 finału po golu w końcówce pokonali Chorwację. Obecna forma pozwala Cristiano Ronaldo i spółce wierzyć, że tym razem może się udać. Wygrała 12 z ostatnich 17 spotkań. W żadnym z ostatnich 9 meczów tej serii nie straciła więcej niż jednej bramki. Hiszpania natomiast w poprzedniej rundzie pokonała Austrię 3-0, dzięki czemu na tym turnieju wciąż nie straciła gola. Ta szczelna defensywa to znak rozpoznawczy nie tylko trwającego Mundialu, ale w ogóle kadencji Luisa de la Fuente, który pozostaje niepokonany w wielkich turniejach, tracąc w tych 11 meczach tylko 4 gole. Portugalię czeka naprawdę trudne zadanie. W drugim nocnym meczu o honor gospodarzy zagra USA, które na stadionie w Seattle podejmie reprezentację Belgii. Amerykanie w 1/16 finału pokonali Bośnię i Hercegowinę po raz 7 w historii, meldując się w 1/8. Mauricio Pochettino ma jednak przed tym spotkaniem problem, bo najlepszy strzelec, Folarin Balogun, obejrzał w meczu z Bośnią czerwoną kartkę, co z pewnością podbuduje morale belgijskiej defensywy. Czerwone Diabły wygrały swoją grupę w ostatniej kolejce po wysokim zwycięstwie nad Nową Zelandią, wcześniej remisując 2 mecze. W kolejnej fazie zostali pierwszą drużyną od 2018 roku, która odrobiła dwubramkową stratę w fazie pucharowej, wygrywając po dogrywce z Senegalem właśnie na stadionie w Seattle. Determinacji Czerwonych Diabłów nie wolno więc lekceważyć.
12: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
10: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
11: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: To nie był łatwy poniedziałek, to nie było przyjemne wakacyjne popołudnie dla szczecińskich kierowców. Nadal utrzymuje się korek na Eskadrowej i Gdańskiej w stronę centrum Szczecina. Powoli jedzie się także ulicą Energetyków w stronę Mostu Długiego. Na hamulec przyda się Wam już przed rondem portowców. Nadal powoli Wyszyńskiego do Bramy Portowej. Zatrzymacie się już na wysokości katedry. Nie ma sensu rozpędzać się na Południowej przed rondem uniwersyteckim. No ale tak samo warto zwolnić na Krakowskiej czy Cukrowej. Jak zawsze o tej porze stoi rondo Gierosa na Gumieńcach. Powoli jedzie się Europejską, Dworską czy ku Słońcu. I to w obu kierunkach. Nieco lepiej jest na Derdowskiego. Nadal sporo zmotoryzowanych czeka na przejazd placem Szarych Szeregów. Zatrzymacie się na Piłsudskiego, Wielkopolskiej czy Wojska Polskiego. Aleja Piastów stoi od skrzyżowania z Bohaterów Getta Warszawskiego, ale ten korek dynamicznie się zmienia. Spokojnie w stronę placu Kościuszki. Kolejna pomoc drogowa jutro po 7:00. Te przedstawi dla Was Bartek Czatowicz, a ja dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 15:00 w popołudniowej pomocy drogowej. Tomek Janicki, jedźcie bezpiecznie. Bye, bye.

0: Reklama.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, Mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
6: Tak gra.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest 17. Wiadomości Super FM.
3: Jest śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie wznowiona. A na koniec niezwykły pawilon, który powstanie w łódzkim zoo.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku autobusu w stolicy. Jest prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy zabezpieczyli już monitoring z autobusu. Z nagrania ma wynikać, że zachowanie kierowcy wskazuje na usterkę pojazdu. Dziś kierowca został przesłuchany w charakterze świadka. Do wypadku doszło wczoraj. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, a potem uszkodził kilkanaście samochodów. Zatrzymał się dopiero na wjeździe do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, spychając do niego również jedno z aut. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. Kierowca był trzeźwy. Rejestracja, kominy płacowe i czas pracy medyków. Między innymi tego będą dotyczyły propozycje zmian w ochronie zdrowia, jakie mają jutro trafić na biurko premiera. Tak zapewnia resort zdrowia. Donald Tusk dał czas ministrze zdrowia i szefowi NFZ-u właśnie do jutra na przedstawienie rozwiązań, które wyeliminują z systemu patologie, jakie wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi o tzw. saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków. Amerykanie zmieniają decyzję dotyczącą obecności swoich wojsk w Polsce. Wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy zostanie wznowiona. Według szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza proces ma nastąpić w ciągu najbliższych tygodni.
4: Odebrałem informację od pani Stefani Holmes, zastępcy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, od attaché wojskowego, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana w amerykańskich. Bardzo pani ambasador za tę informację dziękuję. Ona, myślę, jest niezwykle pozytywnym sygnałem.
3: Wstrzymanie rotacji dotyczyło kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy mieli zastąpić jednostki kończące służbę w Europie. Część wojskowych kończyło pobyt w Polsce i rozpoczęło powrót do USA, podczas gdy ich następcy nie przybyli zgodnie z planem. Motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne, wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje. Dzięki temu możemy też opłacić zawodowych ratowników, mówi Anna Wasiluk, szefowa białostockiego WOPR-u.
5: Będą pełnić całodobowe dyżury w stanicach ratunkowych pod numerami alarmowymi. Będą patrolować Zalew Siemianówka, Jezioro Rejgrodzkie.
3: Na Podlasiu tamtejszy WOPR dostanie też środki z programu obrony cywilnej i ochrony ludności. W tym roku to 2 miliony złotych. W Orientarium w Łodzi ruszają prace nad tak zwanym pawilonem żywiołów. Pawilon ma pokazać, jak ziemia, woda, ogień i powietrze wpływają na życie zwierząt. Obiekt ma łączyć klasyczny ogród zoologiczny z interaktywnym muzeum, mówi Michał Gołędowski z Orientarium Zoo Łódź.
6: Całość będzie dotyczyła wielkiej historii, jak starcie różnych żywiołów wpływa na tworzenie się środowisk, w których mieszkają różne zwierzęta, jak one się adaptują do tego. To też opowieść o człowieku. Będzie to opowieść, jak człowiek przez miliony lat adaptował się.
3: Nowy pawilon

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama. Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
10: Zaglądamy w kalendarz na najbliższe dni i sprawdzamy, gdzie po prostu trzeba być. Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny rozkład jazdy w Radiu Super FM. Przed nami kolejny muzyczny wieczór w ogrodach Willi Lenza. W sobotę o 18 wystąpi tam Szczecińska Orkiestra Nastrojowa. Zespół założony przez akordeonistę i pianistę Krzysztofa Baranowskiego zabierze Was w podróż do świata przedwojennej muzyki rozrywkowej. W programie walce i tanga i fokstroty, a tegoroczny koncert wzbogacą nowe aranżacje znanych utworów. Po entuzjastycznie przyjętym pierwszym występie w Willi Lenza orkiestra wraca, by ponownie stworzyć atmosferę złotej ery polskiej piosenki. Organizatorzy przygotowali również słodki poczęstunek. Na gości czekać będą kawa, herbata i ciasto. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić letni wieczór z muzyką i klimatem dawnych lat. Światowa gwiazda jazzu przyjeżdża do Szczecina w ramach festiwalu Szczecin Jazz. 18 lipca w Teatrze Letnim wystąpi Candy Delfe, jedna z najbardziej rozpoznawalnych saksofonistek świata. Artystka nazywana królową saksofonu zagra w Polsce tylko jeden koncert i będzie to właśnie występ szczeciński. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen jazzowej energii i wirtuozerskich popisów saksofonowych. To już ostatnie tygodnie światowej wystawy imersyjnej Klimt i Monet w Szczecinie. Ekspozycję można oglądać tylko do 26 lipca w Digital Art Center przy ulicy Twardowskiego. W ramach jednego biletu poznacie twórczość kilku mistrzów impresjonizmu. W programie są m.in. wielkoformatowe reprodukcje dzieł, projekcje immersyjne i strefa wirtualnej rzeczywistości, pozwalająca wejść do świata obrazów. Zwiedzanie wystawy zajmuje około 2 godzin. Pod koniec miesiąca Szczeciński Teatr Letni powita absolutną legendę polskiej sceny muzycznej – Czerwone Gitary. Zespół, którego kultowe piosenki od dekad łączą kolejne pokolenia Polaków. Muzycy świętują swoje diamentowe 60-lecie w amfiteatrze. Usłyszycie na żywo największe ponadczasowe przeboje, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. I to wszystko w kulturalnym kalendarzu na dziś. Korzystajcie z lata, odkrywajcie miasto i pamiętajcie, najlepsze wydarzenia są często tuż za rogiem. Do usłyszenia.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Wakacyjny hit.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: W programie Gwiazdy na lato spotykam się z aktorkami, aktorami czy gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Jak to latem rozmawiamy o wakacjach. W tym tygodniu moim gościem jest wokalistka, która od 96 do 2010 roku współpracowała z zespołem Łzy, a solowo wydała aż 6 albumów. W 2010 roku czasopismo Machina umieściło ją na liście 50 najlepszych wokalistek. Ania Wyszkoni, bo to o niej mowa, jest dzisiaj z nami. Cześć Aniu, dzień dobry.
3: Witam cię serdecznie, witam słuchaczy, cześć.
2: Jak przeglądałem te twoje solowe albumy, to większość z nich ma status najpierw złotej, a później platynowej płyty, albo nawet podwójnej platyny. Jaki jest, Ania, przepis na taki udany krążek, powiedz?
3: Gdybym taki przepis miała, to bym ci go nie zdradziła, pierwsze. Po drugie, chętnie bym z niego cały czas korzystała. Natomiast takiego przepisu nie ma. Ja po prostu zawsze działałam zgodnie z tym, co podpowiada mi serce. Zawsze byłam przede wszystkim szczera z samą sobą. Myślę, że ta szczerość przekładała się po prostu na szczerość wobec słuchaczy, którzy potrafili odnaleźć w moich piosenkach cząstkę siebie. Więc to wszystko razem powoduje, że te piosenki nie tylko na przestrzeni lat stawały się przebojami, ale zostały z ludźmi na dłużej. Ale to też jest konsekwentna i bardzo ciężka praca. To się samo nie dzieje. To jest też współpraca, otwarcie się na nowych ludzi. No, szczególnie ten moment, o którym ty mówisz, kiedy zaczęłam tę moją solową drogę artystyczną, no tutaj zderzyłam się z zupełnie inną rzeczywistością, bo po 14 latach siedzenia w salce prób z jedną grupą, określoną grupą, dosyć hermetycznie zamkniętą, powiedziałabym nawet, nagle, wiesz, poznaję wspaniałych, inspirujących nowych ludzi, profesjonalistów, producentów, autorów tekstów, autorów kompozycji. No to było wspaniałe, ale też bardzo trudne dla tej dziewczyny, którą byłam wtedy, bo ta zmiana była dla mnie bardzo odczuwalna.
2: Ale żałujesz tej decyzji na przestrzeni czasu, czy raczej nie?
3: Absolutnie, jeśli tak to zabrzmiało, to cofam wszystko, co powiedziałam. Nie, to była najlepsza decyzja. To była też jedyna możliwa decyzja, bo po prostu z zespołem Łzy przestało mi się układać. Przestaliśmy się dogadywać w tej przestrzeni artystycznej, co przełożyło się też bezpośrednio na taką czysto ludzką sympatię. Trudne to było już w tym ostatnim czasie, więc podjęłam ten ryzykowny krok. Zdecydowałam się na opuszczenie zespołu Łzy. No dzisiaj z perspektywy czasu oceniam to jako wspaniałą decyzję, która otworzyła mi tyle drzwi i tak bardzo mnie rozwinęła. Wiesz, ja uwielbiam się rozwijać, ja uwielbiam nad sobą pracować, słuchać ludzi, którzy podpowiadają mi, dają mi dobre wskazówki. To wszystko powoduje, że ja sama się doskonale staję się nie tylko lepszym człowiekiem, ale też po prostu lepszą wokalistką, artystką i człowiekiem.
2: Teraz trwa ten czas wakacyjnych koncertów. Co lubisz w letniej trasie koncertowej tak pod gołym niebem?
3: U mnie sezon koncertowy trwa cały rok. Ja nie mam przerwy od koncertów. Zmieniają się tylko okoliczności, bo tak jak wspomniałeś, teraz jesteśmy pod gołym niebem. Te warunki są przeróżne. Czasami obawiamy się deszczu, a innym razem upału, bo ostatnio zdarzyło nam się grać w ponad 30-stopniowym upale i to było bardzo trudne, bo no, takie duszne powietrze przeszkadza nie tylko nam na scenie, ale też przeszkadza publiczności w takim czystym, fajnym odbiorze. Ale dajemy radę, ja absolutnie nie narzekam. Uwielbiam ten czas letni. Uwielbiam też ten moment, kiedy jesienią wchodzimy już do sal, zaczynamy grać z moim zespołem biletowane koncerty, dedykowane tej publiczności, która kupuje bilety, chce przyjść, chce posłuchać. Jest to troszkę inny odbiór, ale też sam koncert jest inny. Bo w plenerze gramy bardzo energetycznie, powiedziałabym wręcz zero-jedynkowo przebojowo. W salach pozwalam sobie na zbliżenie takie emocjonalne z publicznością. Pojawiają się piosenki, które może są trochę mniej znane, ale są dla mnie ważne i przez to stają się też ważne dla publiczności, więc ja uwielbiam być na scenie. Ja jestem zwierzęciem scenicznym.
2: A jakie jest takie miejsce koncertowe w Polsce, na które zawsze czekasz?
3: No mam kilka takich ulubionych sal. Na pewno to są toruńskie Jordanki. To jest przemagiczne miejsce. Uwielbiam Teatr Roma w Warszawie. Bardzo lubię też grać w Bielsku Białej, w Cavatina Hall. No są takie sale, które rzeczywiście sprzyjają, ale wiesz, to nie jest tak, że ja czekam na te konkretne spotkania, bo ja za każdym razem, kiedy staję na scenie, i to bez względu na to, czy to jest właśnie plener w małej miejscowości, czy nie wiem, jakiś taki bardziej, powiedzmy, prestiżowy koncert, nawet na dużym festiwalu, ja zawsze jestem tak samo skupiona, zawsze jestem podekscytowana, lekko poddenerwowana. To jest niesamowite, że po 30 latach na scenie te emocje ciągle mi towarzyszą. Ja to sobie bardzo cenię i bardzo pielęgnuję.
2: Ania Wyszkoń jest gościem w programie Gwiazdy na Lato, a już jutro porozmawiamy o tym, gdzie Ania wyjeżdża na wakacje. Dzięki, Aniu, do usłyszenia.
3: Jak najbardziej. Zapraszam.
1: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Euroafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: I po reklamie.
0: Jest 18. Wiadomości Super FM.
6: MON ujawnia, ile wynosiły dotacje dla Ukrainy. Awaryjne lądowanie samolotu z Warszawy do Oslo. Powiemy też, ile trzeba zapłacić za wakacyjny pobyt w polskim hotelu.
2: Super FM. Wiadomości.
6: Paulina Nawrocka, zapraszam. Pomoc dla Ukrainy w postaci przekazanego sprzętu była konieczna i kluczowa, poinformował na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Koszt donacji wyniósł około 15 miliardów złotych. Im więcej strąconych dronów i rakiet Federacji Rosyjskiej, tym lepiej, uzasadniał minister obrony. Na konferencji prasowej zaprezentował cały arsenał broni, który Polska przekazała ogarniętemu wojną sąsiadowi. Żadna z donacji nie odbyła się bez ustaleń ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego. W tym były również pociski rakietowe do systemu Patriot, powtórzył za premierem Kosiniak-Kamysz. MON odtajnił te informacje w odpowiedzi na działania Krzysztofa Bosaka i Mariusza Błaszczaka, którzy pytali o to, czy Polska przekazała Ukrainie wspomniane pociski. Według nich, jeśli tak jest, to ucierpiałoby na tym polskie bezpieczeństwo. Samolot linii Wizz Air lecący po południu z Warszawy do Oslo musiał awaryjnie lądować na lotnisku Torp w stolicy Norwegii. Przyczyną było pojawienie się dymu w kabinie. Po wylądowaniu służby ewakuowały z samolotu 214 osób znajdujących się na pokładzie. Nikt nie odniósł obrażeń. W rejs powrotny do Warszawy samolot wystartował z godzinnym opóźnieniem. Przywódca Rosji Władimir Putin odczuwa presję i chce zakończyć wojnę w Ukrainie, przekazał dziś prezydent USA Donald Trump. Dodał, że Kijów też chce zakończenia konfliktu. Podkreślił, że będzie o tym rozmawiać na szczycie NATO w Ankarze. Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania, niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, powiedział amerykański prezydent. Noclegi nad morzem i w górach nadal są dostępne. Wakacyjny wyjazd w Polsce można jeszcze zaplanować. Wybór hoteli jest spory. Nad Bałtykiem ceny hoteli ze śniadaniem lub wyżywieniem zaczynają się od niespełna 400 zł za dobę dla rodziny 2 plus 1, mówi Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl.
7: Także w wariancie rodzinnym góry mogą być atrakcyjną alternatywą dla Bałtyku, ponieważ pobyt dla dwóch dorosłych z dzieckiem możemy znaleźć od 300 zł w Zakopanem, od 330 w Muszynie czy od 380 w Szklarskiej Porębie.
6: Hotele nad polskim morzem są droższe z dwóch powodów. Po pierwsze, w sezonie są bardziej oblegane, po drugie mają zwykle więcej atrakcji, obiady, animacje dla dzieci czy strefy wellness. I jeszcze Kraków, gdzie po pół roku działania strefy czystego transportu na koncie miasta jest 17 milionów złotych więcej. Pieniądze te pochodzą z opłat za wjazd samochodów niespełniających norm emisji. Póki co pieniądze idą na działanie strefy, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
8: Te pieniądze w całości zostały przeznaczone do miasta.
6: Dopiero pozostałe środki pójdą na inwestycję związaną z poprawą jakości powietrza, także te poza granicami miasta.
8: Tutaj mówimy o pewnym ekwiwalencie finansowym, ponieważ no wprost te znaczone pieniądze z strefy czystego transportu nie mogą być zgodnie z prawem tak wprost przekazane właśnie gminom ościennym.
6: Jednocześnie przyszłość strefy czystego transportu wciąż nie jest przesądzona. Uchwałą zajmuje się jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny.
0: Wakacyjne hity.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
5: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Już dziś jedna z piłkarskich potęg zakończy swój udział w Mistrzostwach Świata. Będzie to albo Hiszpania, albo Portugalia, które zmierzą się w 1/8 finału. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
7: Obie reprezentacje znają się doskonale, ich pojedynki są zawsze zacięte. Faworyt, ostatnie 10 meczów to 4 remisy i po 3 zwycięstwa obu drużyn. Ostatnie starcie na mundialu w Rosji 8 lat temu, wynik 3-3. Wtedy wszystkie gole dla Portugalii zdobył Cristiano Ronaldo, który teraz jest już jedną nogą na emeryturze. Ale o tym jednym tytule nie przestaje marzyć. Czeka nas ciężka bitwa. Chcę się cieszyć każdą chwilą. Nie będę bardziej Cristiano, jeśli wygram Mistrzostwa Świata, ani nie będę mniej Cristiano, jeśli ich nie wygram. Wiadomo, że chciałbym, ale zwycięzca może być tylko jeden. Hiszpania tym mundialu jeszcze nie straciła gola, nawet jeśli nie zawsze grała ładnie, mówi Rodri. Wielu ludzi mówi o poziomie samej gry, ale uważam, że najważniejsza jest umiejętność wygrywania i zbudowanie takiej reprezentacji, która potrafi przechodzić kolejne rundy. To liczy się najbardziej. Oczywiście wszyscy chcemy grać ładnie, ale przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrywać. Mecz w upalnym Dallas dziś o 21:00.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Javier Aguirre po porażce z Anglią 2-3 w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata potwierdził, że odstępuje z funkcji selekcjonera reprezentacji Meksyku. Była to jego trzecia kadencja w drużynie narodowej i po raz trzeci doprowadził Meksyk do 1/8 finału Mistrzostw Świata, bo wcześniej dokonał tego w 2002 i 2010 roku. Jego następcą będzie dotychczasowy asystent Rafa Marquez, który w reprezentacji zagrał 147 razy i uczestniczył w 5 mundialach. Trener Igor Milicic pozostaje z reprezentacją koszykarzy na kolejny rok. Prezes PZKOŻ Grzegorz Bachański poinformował w Krakowie o przedłużeniu kontraktu ze szkoleniowcem do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. A w przypadku awansu na tą imprezę umowa automatycznie będzie prolongowana o kolejny rok. Obecny kontrakt Milicicia wygasa z końcem lipca.
8: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
0: I po reklamie.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie. Super FM Sport.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksandra Jala, która w trzeciej rundzie wyeliminowała broniącą tytułu Iga Świątek, odpadła w 1/8 finału Wimbledonu. Przegrała z Włoszką Jasmine Paolini 4-6, 6-4, 3-6. 21-letnia tenisistka i tak jest jednak pierwszą reprezentantką Filipin, która dotarła do tego etapu wielkiego szlema, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu odbywa się już bez polskich singlistów, bo w weekend oprócz Świątek odpadł także Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha. Przegrał przede wszystkim z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
11: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem dwa pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
12: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych. Na pewno to jest presja oczekiwań środowiska. Na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
11: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France i został liderem klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął dziś dotychczasowy lider wyścigu Duńczyk Jonas Wijnigo, a trzeci był Kolumbijczyk Richard Carapaz. Polacy zajęli odległe lokaty. Podczas dzisiejszego etapu na trasie miało nie być kibiców, o czym poinformowali przed południem organizatorzy. Powodem jest rozległy pożar w Pirenejach Wschodnich. Ale gdzieniegdzie i tak pojawiły się spore grupy fanów, szczególnie na ostatnich kilometrach przed metą.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham.
1: A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
0: Czyli nawet w deszcz nie ma nudy.
1: Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: I po reklamie.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
4: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: I po reklamie.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
0: Wakacyjne hity Super FM.